0: To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
1: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. Dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
2: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
1: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
0: Podczas uroczystości prezydent Wocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
3: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
0: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
2: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
4: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
2: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
4: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który był to czas intensywny.
2: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
4: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, głównie tak, dość aktywnie.
5: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie, zająłem 3. miejsce w całej Polsce, no i zdałem matury.
2: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
5: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
2: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
5: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
2: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
6: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
7: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
2: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
6: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie ta nagroda.
7: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
2: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
6: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.

0: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
1: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
2: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczanie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
1: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono między innymi przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
2: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać

0: dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: na wiadomości.
1: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski, wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale...

0: występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi. I oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
2: No, super.
3: Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
4: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
5: na fejsie
4: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
4: No, jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie?
6: O.
2: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
4: Pan korzysta, cześć!
7: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
7: Karkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
2: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: My pozdrawiamy motocyklistów z Kujaw.
2: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
4: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
2: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
4: Nie, no 100 osób. Tak, 100 osób.
2: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
4: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
0: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
8: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorię, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
2: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
8: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
2: Są też nagrody, za nami są puchary, medale.
8: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
9: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny

0: Również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
1: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia – boks, pasja, siła, charakter – doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
2: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
3: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
2: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
3: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
2: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osiersku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
3: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
2: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci, i później od 13 roku życia boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
3: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
2: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
3: Klub z tradycjami, domyślam się, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
2: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest i tych medali, tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
1: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
4: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo, i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
5: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem z nim dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
6: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
3: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
4: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
3: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
4: No ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kg.
5: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kg. No i to na razie tyle.
6: No ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
3: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
4: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym.

0: czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
1: No właśnie tak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
2: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
3: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wrocławek.
4: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
5: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
4: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, wice brązowego medalistę mistrza świata, czterokrotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
5: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
4: Od 10. roku życia.
5: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
6: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
7: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
8: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
5: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
6: No, bardziej technika.
7: Dynamika, technika.
8: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
5: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
6: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
5: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
6: W młodzikach 75 kilo.
8: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
3: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
9: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
10: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
9: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców, u dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca, ta rola taty ma ogromne znaczenie.
10: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
11: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
3: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki

0: sposób celebrują ten dzień.
1: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
2: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
1: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
2: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
3: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i pomoże w każdym momencie. I uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
4: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham cię.
5: Za co kochasz swojego tata?
6: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
5: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
6: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
5: I zwiedzacie tam?
6: Tak.
5: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
6: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się co na siodzień.
5: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze, jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
7: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
8: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
5: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
7: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
8: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
9: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
10: Za to, że nas wychował.
11: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
5: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
12: Grać w piłkę.
5: Często gracie w piłkę?
12: Tak.
11: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
5: Okej, czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
12: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
11: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
13: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
5: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
13: Jeździć na rowery.
5: Dokąd jeździcie najczęściej?
13: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
14: Mhm. Chodzić na spacery.
5: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
14: Po parku Okietka albo po lasach.
5: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
13: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
14: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
15: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
5: Jakie planszówki gracie najczęściej?
15: W Monopol.
5: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
15: To i to. Okay.
16: Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
5: Mecze? Domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
16: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
5: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
14: Zdrowia, szczęścia i pomyślności, dużo spełnienia marzeń.
16: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
17: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
18: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
19: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
20: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
0: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję.

0: Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
1: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
2: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
1: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
0: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
3: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
2: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
3: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych. Przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
2: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
3: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności. Jakie prezentuję na początku, głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to dopiero się głównie na zabawie, te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam wybitnymi jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
2: Dziewczynki też mogą się zapisać?
3: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
0: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
4: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
5: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
6: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
2: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
4: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
5: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy.

0: I lider jest bardzo zorganizowany i każdy się to lubi.
1: Nie. Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
2: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
0: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby, fajny vibe tego.
1: No, to na pewno są fajne boiska, są bramki są fajne. I no, najbardziej czekam na niebo, na jakieś konkurencje różne.
2: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
2: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
0: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
1: Ja kibicuję też Hiszpanii i moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
4: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
5: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą włocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
2: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
6: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy Lidera w najbliższym czasie.
4: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
7: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. Dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
8: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
7: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
4: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
9: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą. Staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi, więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która

0: Dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
1: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
2: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla Ciebie ta nagroda?
3: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
2: Czy ten rok szkolny był dla Ciebie czasem intensywnej pracy?
3: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
2: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
3: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, no głównie tak, dość aktywnie.
4: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem 3. miejsce w całej Polsce, no i zdałem matury.
2: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla Ciebie?
4: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
2: Jakie znaczenie ma dla Ciebie ta nagroda?
4: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście, rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
2: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla Was czasem intensywnej pracy?
5: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
6: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
2: Jakie znaczenie ma dla Was ta nagroda?
5: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
6: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
2: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
5: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
6: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
1: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
7: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów. wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego

0: 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczanie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
1: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono między innymi przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
0: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że Lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj w miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy

0: Tutaj jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazało na to pan senator.
1: Spotkanie w Radzie Jobie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica.

0: Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia, cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak, cechy szczególne, brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ to ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mops, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom. Tylko jeżeli są to koty domowe, niewychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz, a jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu, a jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego, pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i To, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższenie

podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy. Brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie. Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje tam, gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześniej rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której dolewamy wodę, wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli

Jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą, z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony, tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł

się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo

0: Twoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barni. Oto Barni. Około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wocławek. Barni przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barni jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barni to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barni zarejestrowany jest pod numerem GW/267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 4820/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i nie zapomnijmy.

Wspomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: konferencję prasową zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy Państwa w związku z wizytą pani ministry Pauliny Piechny-Więckiewicz tutaj na ziemi radziejowskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Te wizyty, te spotkania odbywają się na terenie całego województwa naszego kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie wielu działaczy Nowej Lewicy, przedstawicieli władz tej formacji uczestniczyli w spotkaniach otwartych, które organizujemy w różnych częściach wojewódzkiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na dwóch spotkaniach już w województwie kujawsko-pomorskim był. W ubiegłym tygodniu gościliśmy między innymi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, a dzisiaj gościmy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć panią ministrę, specjalistkę od spraw związanych z edukacją, wiceministrę edukacji, radną województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, myślę, że to będzie takim głównym elementem, o którym moglibyśmy, czy porozmawiamy z panią ministrą na spotkaniu ogólnym, ale są z nami również parlamentarzyści tej ziemi, pan senator Stanisław Pawlak i pan poseł Piotr Kowal. Jest z nami również szef naszej formacji tutaj na ziemi radziejowskiej. Ja Państwu się przedstawiać chyba nie muszę. Piotr Hemerling, pierwszy wicewojewoda, również szef Nowej Lewicy w kujawsko-pomorskim. Tyle z mojej strony. Ja może, panie ministro, oddam głos. Bardzo proszę.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracuje z panem wojewodą, ale też tak się składa, że zarówno z panem posłem, jak i panem senatorem współpracujemy w komisjach tematycznych, czy właściwie wtedy, kiedy rząd przychodzi sprawozdawać się z projektów ustaw albo tłumaczyć ze swoich działań, więc współpracujemy na co dzień. W edukacji zawsze się dużo dzieje. To z bardzo prostej przyczyny. To jest jeden z najważniejszych aspektów działalności państwa, dzieci, młodzież, nasze skarby. Ja też zajmuję się bardzo wrażliwymi dziedzinami, bo z jednej strony Departamentem Funduszy Strukturalnych, to są ważne finansowe dziedziny działalności w Ministerstwie Edukacji, ale te najważniejsze to między innymi zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, naszych uczniów, uczennic. Myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na

0: na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów. W wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego. Więc taki 4-letni program, na który wydamy 200 milionów złotych, został przygotowany, ale ostatnio też prowadzone przeze mnie rozporządzenie, nowa odsłona 3-letniego programu dotyczącego materiałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, właściwie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy raz od ładnych kilku lat zwiększyliśmy trochę kwoty na te podręczniki, na te materiały, więc też myślę, że rodzice będą zadowoleni. Trochę się dzieje. Myślę, że to, co chyba najbardziej porusza opinię publiczną, to oczywiście zapowiedziany od 1 września zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, zarówno w trakcie lekcji, jak i na przerwach. Oczywiście państwo wiecie, że nie dotyczy on stricte działalności dydaktycznej, czy też sytuacji zdrowotnych. No jest też tak, że niektóre dzieci, na przykład monitorowany jest ich stan zdrowia przy pomocy aplikacji, które po prostu w tych telefonach się znajdują. Rząd w tym roku, i to powiem już na koniec, ale jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan wojewoda jeszcze oczekuje tutaj.
1: Szanowni państwo, ja tylko chciałbym poinformować, że przed chwilą przyjechaliśmy z panią ministrą, z naszymi parlamentarzystami ze spotkania ogólnego, które odbyło się

0: szkole podstawowej w Płowcach. Pani ministra odwiedziła szkołę.
1: Z nauczycielami.
0: Z nauczycielami, tak, z pedagogami odbyła rozmowę z dyrekcją szkoły. Odwiedziliśmy również piękne muzeum, co prawda jeszcze cały czas w budowie, można powiedzieć, muzeum w Płowcach. Odpowiednie również wytyczne co do wspierania przyjęliśmy wewnętrznie, przynajmniej jakieś zadania sobie postawiliśmy. Ale jeszcze chciałbym Państwu o jednej ważnej rzeczy, która miała dzisiaj miejsce tutaj w Radziejowie. Otóż podpisałem umowy z gminnymi spółkami wodnymi tutaj działającymi na terenie powiatu radziejowskiego na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na realizację zadań własnych. Tutaj przewodniczący na pewno zadowolony gminnej spółki wodnej w Radziejowie. Myślę, że to wesprze również te działania, które są podejmowane dla tak ważnej rzeczy, jaką jest mała retencja, czy sprawy związane z siecią irygacyjną, jeśli chodzi o wodę i sieć melioracyjną tutaj w gminach powiatu radziejowskiego. Czy panowie parlamentarzyści?
2: Szanowni Państwo, pani minister, panie wojewodo, ja tylko mogę podziękować za to, że możemy właśnie na terenie powiatu radziejowskiego gościć panią minister, która zajmuje się edukacją. A ja pracuję w Komisji Edukacji, więc mamy wspólne tematy do i omówienia, i załatwienia. Spółdzielnie uczniowskie przegłosowaliśmy i one wejdą w życie, jeżeli pan prezydent podpisze. I również się cieszę, że jest pan wojewoda z nami, który odpowiada za rolnictwo i ochronę środowiska. A że ja jestem w drugiej komisji senackiej rolnictwa, to tym bardziej się cieszę, że spółki wodne mogą być dofinansowywane zarówno przez rząd i są to pieniądze znacznie wyższe niż były w latach poprzednich, jak i również przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którym pracowałem, jak wiecie, przez wiele lat. Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem. Dziękuję bardzo.
3: Szanowni Państwo, też krótko wskazując na związek tej współpracy pomiędzy parlamentem a rządem, konkretnie z panią minister, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, w związku z tym kwestia właśnie w dobrej kondycji w psychicznej naszych dzieci, naszej młodzieży jest nam szczególnie bliska. To jest temat absolutnie, no niestety uniwersalny, dlatego że dotyka zarówno młodzież w mniejszych, jak i większych miejscowościach, stąd też obecna pani minister. Ale oczywiście dzisiaj nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
0: Dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo macie?
4: Chciałam zapytać panią minister, czy są jakieś prace w związku z zjawiskiem hejtu, które się ostatnio tak dużo mówi, które jest takie myślę ciężkie?
1: Czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, no, nie da się po prostu tylko i wyłącznie zakazać hejtu, bo hejt, jeżeli już mielibyśmy mówić o tym na poziomie legislacyjnym, już w jakichś przepisach jest ujęte, bo czy kwestie związane z mową nienawiści, czy w ogóle z sytuacjami, też wszystkich przestrzegam, które są przemocą fizyczną, psychiczną, no a hejt jest przemocą psychiczną, są ujęte w prawodawstwie, ale oczywiście należy te mechanizmy wzmacniać, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ten zakaz

0: używania telefonów w szkołach podstawowych miał miejsce, żeby młodzi ludzie też widzieli, że ta przestrzeń to nie jest przestrzeń, w której oni muszą tkwić całymi godzinami, że można wypracować u siebie jednak to, żeby móc funkcjonować bez telefonu, tak? Bo my dzisiaj, i spójrzmy też na siebie, my dorośli, po prostu czasami nie umiemy funkcjonować bez telefonu, bez patrzenia, zaglądania, scrollowania, ale jeżeli chodzi o zjawisko przemocy, no to to jest też kwestia skutecznej weryfikacji wieku. To znaczy, kto tak naprawdę ma dostęp do mediów społecznościowych. To jest kwestia właśnie ochrony przed patostreamingiem, przed tymi wszystkimi złymi, podłymi treściami w internecie, ale to też kwestia profilaktyki i przeciwdziałania. My po prostu stawiamy też na to, żeby już od przedszkoli tak naprawdę inwestować w relacje, w programy, które ukierunkowane są na wspólnotę. Myślę, że wielu specjalistów, psychologów, psychiatrów powie, że jeżeli mamy wskazywać czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym, który pozwala na to, żeby różne kryzysy występowały rzadziej. To jest kwestia dostępu oczywiście do specjalistów, cały czas wzmacniana i wydatkowane naprawdę miliardy złotych na to, żeby pedagodzy specjalni, psycholodzy byli w polskich szkołach obecni. To jest też kwestia pilotaży takich nowoczesnych programów wsparcia. Nie będzie hejtu, jeżeli będą relacje. W 200 szkołach ponadpodstawowych w Polsce, w tym województwie kujawsko-pomorskim, między innymi we Włocławku, prowadzimy pilotaż wsparcia rówieśniczego. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie odpowiedzialności, byli taką pierwszą pomocą emocjonalną, spokojnie pod opieką specjalistów, też, którzy ich wspierają na co dzień w tej pracy. Ja mam taką nadzieję, że ten pilotaż, ponad 40 milionów, jaki wydatkujemy na ten pilotaż ze środków unijnych, pozwoli nam po ewaluacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce wprowadzić tą metodę, która znakomicie się sprawdza rzeczywiście w tych stanach Stanów Zjednoczonych, w których ona została wprowadzona, czy na przykład pracuje się też tą metodą w Wielkiej Brytanii. Czyli jakby dbałość o zdrowie psychiczne, ale też wzmacnianie kompetencji, umiejętności młodych ludzi, tych miękkich kompetencji. O tym jest też ta reforma. My dzisiaj na rynku pracy, który będzie się co chwilę zmieniał, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że co najmniej 50% zawodów nie będzie funkcjonowało, kiedy młodzi ludzie będą wkraczać na rynek pracy, to jakie umiejętności będą najważniejsze? Te relacyjne, miękkie kompetencje, elastyczność, umiejętność poruszania się w różnych środowiskach. A co to jest? No to jest po prostu rozmowa z ludźmi, to jest wiara we własne możliwości. To jest też mój taki apel. My bardzo mało chwalimy dzieci i młodzież.
1: Właśnie, panie minister, jeżeli pani pozwoli, bo to dobry moment. Afera związana z nagrodą w postaci lodów darmowych za czerwony pasek na świadectwie. Rzeczniczka Praw Dziecka skrytykowała tę sytuację. Pani minister jest pełnomocnikiem szefowej do spraw zdrowia psychicznego. Ciekawi jesteśmy pani opinii. I faktycznie ta nagroda dla wybranych, dla zasłużonych spowodowała aż taki, może spowodować aż taki rozstrój zdrowia psychicznego tych, którzy na nagrodę się, którzy nie dostali tej nagrody, czy też jest to po prostu delikatna już w dzieciństwie lekcja dorosłego życia? Jaki jest pani stosunek do afery paskowo-lodowej?
0: Ja myślę, że zaskoczę pana redaktora, ponieważ ja podzieliłabym to na dwa momenty systemowe. To znaczy, jedno to jest kwestia tego, czy dzieci i młodzież na co dzień czują się przez nas wspierane bez względu na to, jakie mają swoje sukcesy, bo dzieci mogą mieć różne sukcesy. Wzmacnianie ich poczucia pewności siebie jest ważne, oczywiście mądre wzmacnianie ich poczucia pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, pan redaktor powiedział, aferę lodową, to ja mam taką opinię, że to nie pani Jolanta jest osobą, która ma odpowiadać za to, w jaki sposób jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Jeżeli ktoś chce rozmawiać na temat tego, czy biało-czerwony pasek to jest coś, co powinno być nagradzane, czy nie, to jest to rozmowa w systemie, a nie rozmowa z panią Jolantą, która, widziałam wywiady z nią, była bardzo poruszona. Nie wiedziała też, czy jeżeli nie zaprzestanie tej tradycji, jak rozumiem, rodzinnej, 30-letniej, to czy nie spotkają ją konkretne konsekwencje. W takich sytuacjach obywatel będzie bezbronny, więc zaskoczę pana, panie redaktorze, trochę

0: wezmę w obronę osobę dorosłą, czyli panią Jolę, której myślę po prostu wydawało się, że to jest fajna, dobra tradycja lokalna, no i stanęła w sytuacji, w której nie wiedziała, co tak naprawdę jej się przydarzy. I ja w takich sytuacjach uważam, że każdy urząd, nawet z najlepszymi intencjami, znam panią rzecznik, wiem, że dba o dobro dzieci, jednak powinien też czasami zwracać uwagę na to, jak reagują jakiej krzywdy mogą doznać dorośli. Myślę, że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie. My w tej chwili nie pracujemy na tym, żeby nie było biało-czerwonego paska. To jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast musimy się zastanowić i zastanawiamy się, bo opinie w środowisku oświatowym są różne, jak spowodować, żeby różne sukcesy dzieci i młodzieży były ujmowane, były widziane, bo są też sukcesy sportowe, są sukcesy dzieci, które są po prostu znakomitymi społecznikami, oddają siebie i społeczności. Bardzo często, nie wiem jak często państwo bywacie na zakończeniach roku szkolnego, ale nagradzane są osoby, które mają 100% frekwencję. To nie jest proste i bardzo to chwalę, bo też różnie bywa w naszych szkołach. Myślę, że musimy chwalić dzieci i młodzież, musimy to robić mądrze. Ta reforma polega też na tym, że mówimy, ok, sukces edukacyjny każdego dziecka jest różny. I oczywiście każde dziecko powinno mieć możliwość wykazania się. Natomiast jeżeli dziecku idzie dobrze, to musimy to pochwalić. Jeżeli musi coś poprawić, to musimy porozmawiać z dzieckiem na temat tego, słuchaj, nad tym trzeba popracować, do tego ma nam służyć informacja zwrotna, do tego ma nam służyć ocena kształtująca, które są już zresztą obecne w polskich przepisach, ale chcemy, żeby były częściej wykorzystywane. Żeby jeżeli dziecko dostaje tą niższą ocenę, rozumiało skąd ona się bierze, żeby to miało sens, bo czasami po prostu dzieci nie rozumieją, skąd się to bierze, uczeń, uczennica. Edukacja ma polegać na osiąganiu długotrwałych efektów uczenia się, a nie na tym, że wiecie, zdamy test, zapomnimy i 20 lat później zapytają nas z przebiegu podstawowych wydarzeń historycznych w naszym kraju i nie będziemy umieli wskazać genezy i opowiedzieć, dlaczego i jakie skutki to miało dla całej społeczności. Więc nad tym musimy przede wszystkim pracować. Tutaj muszę powiedzieć, że to trochę takie przepychanki. Skończyło się na przepychankach dorosłych. Nie wiem, czy uczniowie i uczennice rzeczywiście tak to postrzegali, też chciałam powiedzieć, ten zwyczaj. Nie wiem, czy aczkolwiek ktoś musiał. Dlatego, że też interwencje rzecznika to są interwencje po tym, jak się otrzyma konkretne pismo. Zakładam więc, że pani rzecznik otrzymała takie pismo, że ktoś jednak czuł się dotknięty takim zwyczajem.
1: Pani minister, równoległą bohaterką tego zdarzenia stała się sama pani rzecznik. Redukując rzecz do słów najprostszych, pani rzecznik wykazała się czujnością, czy też poszła trochę za daleko w swojej krytyce?
0: Uważam, że ta interwencja w taki sposób była niepotrzebna, wykonywana w taki sposób. Uważam, że to Ministerstwo Edukacji powinno być adresatem oczekiwań pani rzecznik w kwestiach związanych z czerwono-białym paskiem.
1: Gdyby rzecz trafiła do resortu edukacji, ta lodowo-paskowa, jaka tutaj byłaby reakcja na skargę szanownej pani minister?
0: Podstawowa rzecz jest taka. My nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży, ale to wszystko to musi być mądra rozmowa. My z panią rzecznik zawsze byliśmy w kontakcie, odpowiadamy też na wystąpienia pani rzecznik. Przestrzeń Ministerstwa Edukacji jest otwarta na rozmowę o dobrostanie uczniów i uczennic, tak jak w naszej strategii, którą rząd chce przyjąć jesienią. Nowa strategia związana z polityką młodzieżową. Bo jak wiecie państwo, od 2012 roku nie mamy aktualnej strategii. Zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby w ankietach, na spotkaniach. Ja dzisiaj, słuchajcie, widziałam się jeszcze rano w Warszawie z radami młodzieżowymi z całej Polski. W 149 miejscowościach młodzi ludzie z rad młodzieżowych zrobili spotkania, żeby konsultować strategię i swoje największe problemy. To są miejsca do tego, żeby podejmować dyskusję. Ja uważam, że niestety w tej sytuacji pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której ona nie jest osobą odpowiedzialną, znaczy nie jest regulatorem, nie jest osobą, która ma odpowiadać na te pytania. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące,

ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna. Mam wrażenie, że z całym szacunkiem do urzędu i godności pani rzecznik, że tutaj ta interwencja nie była przeprowadzona w sposób, którego ja bym oczekiwała.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych, są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną.

0: I piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
1: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
2: No, super.
3: Super.
4: Jest okej.
2: Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
5: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi?
4: Na fejsie.
5: Na fejsie było, zaproszenie dla motocyklistów. I skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład?
5: No, jesteśmy troszkę za mali. Jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie?
4: O.
2: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
5: O, pan korzysta, cześć!
6: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
6: Karkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
2: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: My pozdrawiamy motocyklistów z chuja.
2: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
5: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
2: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
5: Nie, koło 100 osób. Tak, 100 osób.
2: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
5: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
1: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
7: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85 plus. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorię, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
2: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
7: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
2: Są też nagrody, za nami są puchary, medale.
7: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
8: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
1: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
9: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
2: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
9: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
2: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
9: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
2: Klub bokserski Start, w jaki sposób?

0: Można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
1: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13 jest to szkółka, tak zwani adepci, i później od 13 roku życia, no, buksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
0: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
1: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16, 17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17, 18:30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
0: Klub z tradycjami, domyślam się, że są też, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
1: Tak, oczywiście w zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
2: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
3: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo, i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
4: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej. Całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi. No głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
5: No, ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
0: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
3: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
0: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
3: No, ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie jeden, będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
4: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na Mistrzostwach Wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle ze wszystkich.
5: No ja mam 6 walki, tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
0: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
3: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
4: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
5: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
2: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Włocławek.
6: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
0: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
6: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, wicebrązowego medalistę mistrzostw świata, 4-krotny mistrz Polski.

0: No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
1: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
0: Od 10 roku życia.
1: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
2: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
1: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
3: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
1: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
2: No, bardziej technika.
1: Dynamika, technika.
3: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
1: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
2: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
1: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
2: W młodzikach 75 kilo.
3: Mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
4: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
5: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
6: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
5: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie. A z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca, ta rola taty ma ogromne znaczenie.
6: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
5: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym, jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
4: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
6: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
7: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
6: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
7: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
8: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze, mi pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
9: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
1: Za co kochasz swojego tatę?
10: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
1: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
10: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
1: I zwiedzacie tam?
10: Tak.
1: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
10: wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał

0: dużo zdrowia i ciężko na co dzień.
1: Kiedy lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze, jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
2: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
3: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
1: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
2: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
3: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
4: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i zwolnie na morze.
5: Za to, że nas wychował.
6: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
1: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
7: Grać w piłkę.
1: Często gracie w piłkę?
7: Tak.
6: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
1: Okej, okay. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
7: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
6: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
8: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha. Mhm.
1: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
8: Jeździć na rowery.
1: Dokąd jeździcie najczęściej?
8: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj, czasami tutaj.
9: Mhm. Chodzić na spacery.
1: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
9: Po parku Okietka albo po lasach.
1: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
8: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
9: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
8: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
1: W jakie planszówki gracie najczęściej?
8: W Monopol.
1: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
8: To i to. Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
1: Mecze? Domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
8: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej... Ja nie mam takiej ulubionej.
1: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
8: Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dużo spełnienia marzeń.
10: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
11: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
12: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
13: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
14: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogę na niego liczyć.
15: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
16: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
1: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
16: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
15: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazło się

0: koszulka meczowa Piasta Gliwice, a na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
1: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
2: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
1: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
2: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
1: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności. Jakie prezentuję na początku, głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to dopiero się głównie na zabawie, te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
2: Dziewczynki też mogą się zapisać?
1: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
0: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
3: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
4: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
5: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
2: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
3: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
4: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
5: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
2: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
4: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajne jakby... Fajny vibe tego.
5: No to na pewno są fajne boiska, są. Bramki są fajne. I no najbardziej czekam na, nie wiem, są, na jakieś konkurencje różne.
2: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
2: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
4: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
5: Ja

0: kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
1: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
2: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej.

0: też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
1: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
2: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
3: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Wrocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
1: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. Dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
4: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
1: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
3: Podczas uroczystości prezydent Wrocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
5: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
3: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
4: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
6: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
4: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
6: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który był to czas intensywny.
4: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
6: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, głównie tak, dość aktywnie.
7: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem 3. miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
4: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
7: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
4: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
7: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku

0: zyskała już naukę w szkole średniej, zakończyłem.
1: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla Was czasem intensywnej pracy?
2: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
3: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
1: Jakie znaczenie ma dla Was ta nagroda?
2: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
3: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
1: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
2: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
3: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia, to jest teraz główny powód do zajęcia się.
4: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
5: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda, w klasach 4-6 łączona w ramach 4 przedmiotów, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
4: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono między innymi przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
5: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś na za chwilę pewnie dyskusja o tym,

0: jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną Joanna Hoffman-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z osiedla Kazimierza Wielkiego Zawiśle. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dziś taki troszkę podsumowania, minęły 2 lata kadencji. Myśmy tutaj w tym studio rozmawiały o tych obietnicach wyborczych składanych przez Panią. Mieszkańcom Włocławka.
1: Jesteśmy w wyjątkowym okresie teraz, bo najbliższa sesja, która będzie miała miejsce 24 czerwca, będzie sesją absolutoryjną, podsumowującą miniony rok. Będziemy również omawiać raport o stanie miasta, no i wybrzmią na pewno oceny tego, co się zadziało w minionym roku, jednocześnie zahaczając o to, co jest przed nami. Rzeczywiście, jako kandydatka na radną, opierałam swój program wyborczy o program, który przedstawiał kandydat na prezydenta, Krzysztof Kukucki, aktualnie nam rządzący, w poprzedniej kadencji jako wiceprezydent. A więc te obietnice moje wpisują się w program Lepszy Włocławek 2. Nie może być inaczej, a więc jako punktem wyjścia był ten Lepszy Włocławek 2, który sukcesywnie jest realizowany. W poprzedniej kadencji Włocławek, Lepszy Włocławek 1, zrozumiałe, teraz Włocławek, Lepszy Włocławek 2. Opierając się na tych 6 filarach, w których oczywiście wpisują się moje tutaj obietnice składane mieszkańcom, w szczególności Kazimierza Wielkiego,
0: no właśnie,
1: bo tutaj
0: okręgu,
1: mieszkam.
0: Z którego Pani
1: tak,
0: kandydowała i zna go Pani najlepiej, bo mieszka
1: znam,
0: od lat.
1: Znam bardzo dobrze. Mija 20 lat, kiedy mieszkam na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Przemierzam to osiedle na nóżkach, mówiąc kolokwialnie. Znam potrzeby mieszkańców. No i oczywiście my jako radni nie jesteśmy organem wykonawczym. My jesteśmy organem uchwałodawczym. Pilnujemy wykonania budżetu, mówiąc kolokwialnie, i jednocześnie wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i składamy poprzez interpelacje, poprzez zapytania wszelkie problemy, które mają mieszkańcy, a jeżeli jest wola większości, wtedy przedkładamy projekt uchwały, która miałaby te potrzeby mieszkańców w jak najszybszym okresie zrealizować.
0: No właśnie, i ile takich interpelacji dotyczących stricte osiedla, z którego Pani kandydowała i na którym Pani mieszka, złożyła Pani i one jakby nie zakończyły się na tym, że trafiły do dużej sterty dokumentów do realizacji, tylko udało się je zrealizować?
1: Nie odpowiem Pani jednoznacznie, ile w liczbie. Na pewno
0: nie o liczby,
1: będzie
0: tu chodzi
1: ich
0: o
1: mniej,
0: wykonane zadania.
1: Na pewno będzie ich mniej w porównaniu do poprzedniej kadencji, dlatego że niektóre zostały po pierwsze zrealizowane, a po drugie też przyjęłam taką taktykę mniej pisania, więcej działania, czyli jeżeli są jakieś kwestie, począwszy od dziur w ulicy, w chodnikach, nieprzyciętych gałęziach, popsutych koszach na śmieci, co dla mieszkańców jest równie ważne, no to telefon, dzwonię, jadę, rozmawiam, proszę. A więc owszem, interpelacje, zapytania, ale to już w takiej szerszej perspektywie i na przykład teraz przygotowuję takie interpelacje, które dotyczą szczególnego fragmentu mojego osiedla, a więc osiedla bloków komunalnych przy ulicy Ptasiej. Tutaj niektóre już działania zostały zrobione, bo prośby były mieszkańców, aby klatki były wymalowane, aby teren zielony wokół tych bloków został zrewitalizowany, a więc przygotowuję te interpelacje już takie konkretne.

0: poparte fotografiami, jak mieszkańcy życzyliby, żeby to wyglądało.
1: Czyli przeszła Pani, nie piszę, a działam.
0: Też piszę, też
1: nie,
0: piszę.
1: Ale nie tyle piszę, co działam i takich, to jest chyba taka skuteczniejsza i szybsza metoda na pomoc mieszkańcom w załatwieniu takich codziennych kłopotów, jak zwisające niebezpieczne gałęzie, czy gdzieś brak ławeczki, czy kosza.
0: Taka zasada bardzo, bardzo skuteczna w niektórych przypadkach. Wyrzucą drzwiami, trzeba wyjść oknem. Po prostu swoich praw, ktoś mi kiedyś powiedział, Joanna, słuchaj, swoich spraw trzeba po prostu pilnować i przypominać, a jeżeli to jest kwestia taka mega ważna, no to na takiej zasadzie właśnie działam.
1: Pani wiceprzewodnicząca, oprócz tego, że tak jak Pani powiedziała, że startowała Pani z tego osiedla i składała konkretne obietnice i deklaracje dla mieszkańców tego osiedla, że zrobi wszystko, żeby życie na tym osiedlu było jeszcze bardziej komfortowe i takie, a przestrzeń wokół przyjazna, to tak jak Pani wspomniała, wpisywała się Pani i podpierała się w swojej kampanii wyborczej tym, co było w programie Lewicy i kandydata na prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, Lepszy Włocławek 2.0. Co właśnie z tych takich dużych obietnic, które wpłyną na rozwój całego miasta i wszystkich mieszkańców, udało się Pani zdaniem zrealizować? Co pozostanie taką obietnicą nie do końca, póki co, po tych 2 latach, mającą szansę na realizację?
0: Może takimi fragmentami osiedla Kazimierza Wielkiego, bo to jest osiedle mocno zróżnicowane, począwszy od osiedla przy Tamie, tutaj mieszkańcy bardzo oczekiwali na plac zabaw dla dzieci. Trzykrotnie podejmowaliśmy, ja osobiście 2 razy angażowałam się w budżet obywatelski, wcześniej mieszkańcy, nie udało się, ale jednak te głosy gdzieś tam poszły w eter i za kolejnym razem tu, no nie mogę powiedzieć, że we współpracy z mieszkańcami, ale ta obywatelskość została, może tak to powiem, uruchomiona i udało się w budżecie obywatelskim i ten plac zabaw będzie dla mieszkańców ulicy Płockiej przygotowany. W przyszłości oczywiście, bo jeszcze do realizacji trochę trzeba. Podobnie jest z placem zabaw przy ulicy Barskiej i Żytniej. Jest to projekt, który jest rozpisany na 2 lata, pod koniec roku. Myślę, ruszy ta, bo jest, projekt już jest, ruszy procedura wyłonienia wykonawcy. Na Rybnicy też głos obywatelski, co mnie bardzo cieszy, bo też rozmawiałam z mieszkańcami, że ten plac zabaw przygranicznej 20 będzie, mam nadzieję, w tej kadencji zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe, co mi bardzo zależało, pamiętam jak kandydowałam do Rady w 2014 roku, co nie udało mi się wtedy tą radną zostać, na Rybnicy mieszkańcy zgłaszali wtedy już potrzebę kanalizacji. Trudno zrobić kanalizację, kiedy no nie ma jeszcze tej infrastruktury takiej ostatecznej, a więc przygotowany jest w tej chwili projekt remontu ulicy Rybnickiej, łącznie z chodnikiem, gdzieś ze ścieżką rowerową, no i do tego dojdzie.
1: Mam to duża sprawa dla
0: mieszkańców
1: tego
0: osiedla. Bardzo
1: duża
0: sprawa, piękne osiedle, ale taka, no wydawałoby się podstawowa kwestia, jak kanalizacja gdzieś pozostaje z tyłu. Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o takie większe sprawy? Myślę, że ulica Papieżka, właściwie ta ulica nie ma jeszcze nazwy, bo to jest taki łącznik między ulicą Papieżka, alejami Kazimierza Wielkiego. Kilometrowy odcinek drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową za przeszło 11 milionów, z czego połowa to są środki przeszło po was z zewnątrz, a więc to jest takie uruchomienie komunikacyjne dla tej strefy no biznesowej, nazwijmy. Więc to, co jeszcze? Chodnik przy ulicy Zielnej, ładnie wyremontowany, ścieżka rowerowa od ulicy Habrowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, do alei jest również nowa nawierzchnia. No troszeczkę jest. No i to moje oczko w głowie, jeśli tak to mogę powiedzieć, bo ja tam, jeśli mam trochę czasu, to idę sobie pobiegać, to jest jezioro Grzywno. I już wyłoniony jest wykonawca, środki, wszystkie środki ze tak zwanych Szwajcarów, to pokazuje jak pan prezydent Kukucki, jego ekipa, bo przecież nie my radni, my możemy tylko sygnalizować, co byśmy chcieli tam, żeby było.

0: Natomiast no, to jezioro będzie wyglądało i obszar po prostu pięknie. Z zachowaniem tych walorów, które ma, jak w największym stopniu.
1: I ta inwestycja też jeszcze w tej kadencji na
0: Tak,
1: pewno
0: ja myślę,
1: powstanie, i
0: że w
1: to
0: tym
1: no, w
0: roku
1: tym
0: się
1: roku się
0: ruszy, tak,
1: ruszy,
0: zaczęły się
1: ale ja
0: roboty.
1: mówię o zakończeniu
0: Tak.
1: prac. Jak widać, no nie wszystkie prace kończą się w terminach. To widać na załączonym obrazku, wystarczy wyjść chociażby z naszej siedziby, ten przedłużający się ciągle remont zielonych terenów Śródmieścia, ulica 3 Maja, miało
0: No
1: być
0: miasto
1: tak,
0: jest rozkopane, można
1: miasto jest
0: powiedzieć,
1: rozkopane, miało być tak
0: ale to jest taki
1: pięknie.
0: i będzie, panie redaktor, będzie pięknie.
1: W tej chwili są duże utrudnienia.
0: Są.
1: Wszyscy liczą na to, że jednak no, już za chwilę, już za chwilę to się skończy. To były też jedne z obietnic tego prezydenta i ekipy radnych, która zasiada w tej chwili w Radzie Miasta, prawda? Zmiana
0: Tak,
1: oblicza
0: tak.
1: tej najstarszej
0: Tak,
1: części
0: tak.
1: miasta.
0: To wiele, wiele lat temu, gdzieś można mówić kolokwialnie, wiele, wiele lat temu przespaliśmy pewien ten proceduralny czas, kiedy można było więcej zrobić. W tej chwili to jest też jeden z filarów, przywrócić Stare Miasto mieszkańcom. Nowe mieszkania pod tani wynajem. Tutaj ten cały, jeśli mogę powiedzieć, no kwadrat to nie do końca, ale między Żabią, Brzeską, Cyganką powstanie 106 mieszkań łącznie na wynajem. Róg ulicy Tumskiej i 3 Maja, 69 mieszkań na tani wynajem. Tak? Nie mówię już o trzecim etapie celulozowej, bo to nie wpisuje się w Stare Miasto. A więc UNERW. 3 Maja UNERW-em, także jak pan prezydent ładnie to podzielił na takie cztery fragmenty tej ulicy. No i połączenie tych zielonych terenów z Parkiem Łokietka, no to będzie pięknie po prostu.
1: Wszyscy
0: Ja
1: czekają z
0: jedynie mogę,
1: niecierpliwością,
0: tak, jedynie
1: prawda?
0: mogę powiedzieć i poprosić mieszkańców o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo takiego boomu modernizacyjno-inwestycyjnego Włocławek nigdy nie przechodził. I może tylko powiem o liczbie, że 415 milionów to są inwestycje. Przeszło 274 to są środki z zewnątrz. I ktoś może powiedzieć, że miasto się zadłuża, no ale jeżeli jest możliwość sięgnąć po te pieniążki i wyłożyć przy tym część swoich, no to mniejsze inwestycje muszą poczekać, a zrobić to, co można kosztem środków zewnętrznych, tak jakby choćby przygotowywany tunel pod ulicą Wieniecką. No to jest gigantyczna sprawa, to jest przeszło 100
1: Inwestycja ponad
0: milionów,
1: 100 milionów,
0: tak,
1: tak.
0: i mamy nadzieję, że pod koniec tego roku łopata zostanie wbita, ale trzeba jeszcze ulice, które przejmą ruch po tej ulicy, no trzeba przygotować, tak? Także tak to
1: To
0: wygląda.
1: pokazuje, że to przemyślana bardzo
0: Bardzo
1: inwestycja,
0: tak.
1: żeby była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Mieszkańcy są wyrozumiali,
0: No
1: czekają.
0: także jeszcze troszeczkę prosimy. Mamy świadomość, że jest ciężko, że jest ciężko.
1: Proszę powiedzieć w kilku słowach, gdyby miała podsumować Pani swoje 2 lata w Radzie Miasta w tej kadencji.
0: Ja ogólnie bardzo się cieszę, że jestem radną i to, że jest to druga kadencja, gdzieś tej mojej radości absolutnie nie zmienia. Nadal chcę pracować tak, jak pracuję i tak, jak powiedziałam, różnymi metodami. Bardzo dobrze mi się współpracuje z moimi kolegami, koleżankami z klubu największego w Radzie. Jesteśmy z różnych środowisk, mamy różne spojrzenia, często sprzeczamy się, ale tak naprawdę na samym końcu jest ta wizja najlepszych rozwiązań. No i koalicja stabilna, sprawdzona, nie powoduje chaosu w Radzie, nerwowej atmosfery. Mamy również różne zdania. Tak, my jako lewica jesteśmy tutaj bardziej socjalnie, społecznie, ale znajdujemy wspólny
1: To
0: mianownik.
1: udaje się
0: Udaje
1: wypracować
0: się,
1: kompromis.
0: udaje się, udaje się. No chyba widać. Także nawet jeżeli jakieś zewnętrzne różnice zdań się pojawiają, to one są dogadane i pracujemy dla Włocławka dalej.
1: Dziękuję
0: Dziękuję
1: bardzo Pani
0: bardzo.
1: za to krótkie podsumowanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, była moim i Państwa gościem. Dziękuję
0: Dziękuję, panie
1: bardzo.
0: redaktor, dziękuję państwu. Do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podejście.

Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ to ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mops, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy, nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom, tylko jeżeli są to koty domowe, nie wychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz, a jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu, a jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie.
Co w takiej sytuacji należy zrobić?

robić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić. Jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie, dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której dolewamy wodę, wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie

Nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji. Szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy
tego pilnować.

0: zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzone wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barni. Oto Barni. Około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wocławek. Barni przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barni jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszam na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barni to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barni zarejestrowany jest pod numerem GW/267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 48/20/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie

0: komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
3: No super. Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi?
4: Na fejsie
3: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
3: No jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie?
5: O.
2: Z jakiej atrakcji pan korzystał tutaj?
3: Pan korzysta, cześć.
6: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
6: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
2: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
7: My pozdrawiamy motocyklistów z chuja.
2: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
3: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
2: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
7: No, tysiąca.
3: Nie, koło 100 osób. Tak, 100 osób.
2: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
0: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia.

0: Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
1: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+.

0: rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak? Także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
1: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
0: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
1: Są też nagrody, za nami są puchary, medale.
0: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
2: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
3: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
4: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
1: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
4: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
1: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
4: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
1: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
4: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci i później od 13 roku życia boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
1: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
4: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
1: Klub z tradycjami, domyślam się, że są też, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
4: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest i tych medali, tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
3: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
5: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
6: No ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
7: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
1: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
5: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak to u nas wygląda.
1: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy?

0: Jeśli tak, opowiedz o nich.
1: No, ja już mam kilkanaście walk. Dokładnie mam 11 walk, to będzie nie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
0: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na Mistrzostwach Wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kg. No i to na razie tyle ze wszystkich.
2: No, ja mam 6 walki, tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
0: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu.
1: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
0: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
2: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
3: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Włocławek.
4: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
0: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
4: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrzostw świata, czterokrotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
0: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
4: Od 10 roku życia.
0: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
5: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
6: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
7: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
0: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
5: No, bardziej technika.
6: Dynamika, technika.
7: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
0: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
5: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
0: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
5: W młodzikach 75 kilo.
7: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
3: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
8: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
9: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
8: ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców, u dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji.

0: relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie, a więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
1: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
0: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
2: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
1: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
3: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
1: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
3: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
4: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuje pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
5: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
6: Za co kochasz swojego tata?
7: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
6: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
7: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
6: I zwiedzacie tam?
7: Tak.
6: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
7: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i często na siodzień.
6: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze, jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
8: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
9: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
6: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
8: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
9: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
8: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i zwolnie na morze.
10: Za to, że nas wychował.
11: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
6: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
12: Grać w piłkę.
6: Często gracie w piłkę?
12: Tak.
11: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
12: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
11: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
13: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
6: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
13: Jeździć na rowery.
6: Dokąd jeździcie najczęściej?
13: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
14: Mhm. Chodzić na spacery.
6: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
14: Po parku Okietka albo po lasach.
6: Czego życzycie dzisiaj swoim tatą?
13: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
14: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
12: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
6: Jakie planszówki gracie najczęściej?
12: W Monopol.
6: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
12: To i to.
7: Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
6: Mecze, domyślałam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
7: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma, ja nie mam takiej ulubionej.

0: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
1: Zdrowia, szczęścia i pomyślności, i dużo spełnienia marzeń.
2: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
3: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
4: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
5: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
6: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogę na niego liczyć.
7: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
8: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
0: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
8: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
7: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
9: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
0: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
9: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych. Przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
0: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy, przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
9: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Mamy, oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności. Jakie prezentuję na początku, głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to opiera się głównie na zabawie, te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś

0: jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
1: Dziewczynki też mogą się zapisać?
0: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
3: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
4: Ja też gram około roku. Gram tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
5: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
1: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
3: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
4: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
5: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
1: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie OSIR, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
4: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajne jakby... Fajny vibe tego.
5: No to na pewno są fajne boiska, są. Bramki są fajne. I no najbardziej czekam na, nie wiem, na jakieś konkurencje różne.
1: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
1: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
4: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
5: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
2: Na pikniku pojawili się również wrocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
6: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą wrocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Wrocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
1: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
7: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
2: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Wrocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
8: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. Dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
9: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
8: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych

0: młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
1: Podczas uroczystości prezydent Wrocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
2: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
1: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
3: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
4: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
3: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
4: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który był to czas intensywny.
3: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
4: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, głównie tak, dość aktywnie.
5: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie, zająłem 3. miejsce w całej Polsce, i zdałem matury.
3: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
5: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
3: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
5: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
3: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
6: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
7: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
3: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
6: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to ma dla nas duże znaczenie ta nagroda.
7: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
3: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
6: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
7: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
1: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk.

0: przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
1: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda, w klasach 4-6 łączona w ramach 4 przedmiotów, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
0: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów, wymieniono między innymi przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
1: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
0: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte

0: spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
1: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
2: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę, nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mops, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom. Tylko jeżeli są to koty domowe, nie wychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz. A jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu. A jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać

korzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony, i to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie. Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania, udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa.
To jest pierwsza.

sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą, z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji
zaprasza ludzi ze swoimi.

0: zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzony wspólnie czas ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barni. Oto Barni. Około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wocławek. Barni przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barni jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barni to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barni zarejestrowany jest pod numerem GW/267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 4820/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 3.

0: a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: konferencję prasową zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy Państwa w związku z wizytą pani ministr Pauliny Piechny-Więckiewicz tutaj w, na ziemi radziejowskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Te wizyty, te spotkania odbywają się na terenie całego województwa naszego kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie wielu działaczy Nowej Lewicy, przedstawicieli władz tej formacji uczestniczyli w spotkaniach otwartych, które organizujemy w różnych częściach wojewódzkiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na dwóch spotkaniach już w województwie kujawsko-pomorskim był. W ubiegłym tygodniu gościliśmy między innymi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, a dzisiaj gościmy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć panią ministrę, specjalistkę od spraw związanych z edukacją, wiceministrę edukacji, radną województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, myślę, że to będzie takim głównym elementem, o którym moglibyśmy, czy porozmawiamy z panią ministrą na spotkaniu ogólnym, ale są z nami również parlamentarzyści tej ziemi, pan senator Stanisław Pawlak i pan poseł Piotr Kowal. Jest z nami również szef naszej formacji tutaj na ziemi radziejowskiej. Ja Państwu się przedstawiać chyba nie muszę. Piotr Hemerling, pierwszy wicewojewoda, również szef Nowej Lewicy w kujawsko-pomorskim. Tyle z mojej strony. Ja może, panie ministro, oddam głos. Bardzo proszę.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracuje z panem wojewodą, ale też tak się składa, że zarówno z panem posłem, jak i panem senatorem współpracujemy w komisjach tematycznych, czy właściwie wtedy, kiedy rząd przychodzi sprawozdawać się z projektów ustaw albo tłumaczyć ze swoich działań, więc współpracujemy na co dzień. W edukacji zawsze się dużo dzieje. To z bardzo prostej przyczyny. To jest jeden z najważniejszych aspektów działalności państwa, dzieci, młodzież, nasze skarby. Ja też zajmuję się bardzo wrażliwymi dziedzinami, bo z jednej strony Departamentem Funduszy Strukturalnych, to są ważne finansowe

dziedziny działalności w Ministerstwie Edukacji, ale te najważniejsze to między innymi zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, naszych uczniów, uczennic. Myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego, więc taki 4-letni program, na który wydamy 200 milionów złotych, został przygotowany, ale ostatnio też prowadzone przeze mnie rozporządzenie, nowa odsłona 3-letniego programu dotyczącego materiałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, właściwie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy raz od ładnych kilku lat zwiększyliśmy trochę kwoty na te podręczniki, na te materiały, więc też myślę, że rodzice będą zadowoleni. Trochę się dzieje. Myślę, że to, co chyba najbardziej porusza opinię publiczną, to oczywiście zapowiedziany od 1 września zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, zarówno w trakcie lekcji, jak i na przerwach. Oczywiście Państwo wiecie, że nie dotyczy on stricte działalności dydaktycznej, czy też sytuacji zdrowotnych. No jest też tak, że niektóre dzieci, na przykład monitorowany jest ich stan zdrowia przy pomocy aplikacji, które po prostu w tych telefonach się znajdują. Rząd w tym roku, i to powiem już na koniec, ale jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego, ja też jestem mamą, co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół

0: Tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan wojewoda jeszcze oczekuje tutaj.
1: Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym poinformować, że przed chwilą przyjechaliśmy z panią ministrą, z naszymi parlamentarzystami ze spotkania ogólnego, które odbyło się w szkole podstawowej w Płowcach. Pani ministra odwiedziła szkołę.
0: Z nauczycielami.
1: Z nauczycielami, tak, z pedagogami odbyła rozmowę z dyrekcją szkoły. Odwiedziliśmy również piękne muzeum, co prawda jeszcze cały czas w budowie, można powiedzieć, muzeum w Płowcach. Odpowiednie również wytyczne co do wspierania przyjęliśmy wewnętrznie, przynajmniej jakieś zadania sobie postawiliśmy. Ale jeszcze chciałbym Państwu o jednej ważnej rzeczy, która miała dzisiaj miejsce tutaj w Radziejowie. Otóż podpisałem umowy z gminnymi spółkami wodnymi tutaj, działającymi na terenie powiatu radziejowskiego, na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na realizację zadań własnych. Tutaj przewodniczący na pewno zadowolony gminnej spółki wodnej w Radziejowie. Myślę, że to wesprze również te działania, które są podejmowane dla tak ważnej rzeczy, jaką jest mała retencja, czy sprawy związane z siecią irygacyjną, jeśli chodzi o wodę i sieć melioracyjną tutaj w gminach powiatu radziejowskiego. Czy panowie parlamentarzyści?
2: Szanowni Państwo, pani minister, panie wojewodo, ja tylko mogę podziękować za to, że możemy właśnie na terenie powiatu radziejowskiego gościć panią minister, która zajmuje się edukacją. A ja pracuję w Komisji Edukacji, więc mamy wspólne tematy do i omówienia, i załatwienia. Spółdzielnie uczniowskie przegłosowaliśmy i one wejdą w życie, jeżeli pan prezydent podpisze. I również się cieszę, że jest pan wojewoda z nami, który odpowiada za rolnictwo i ochronę środowiska. A że ja jestem w drugiej komisji senackiej rolnictwa, to tym bardziej się cieszę, że spółki wodne mogą być dofinansowywane zarówno przez rząd i są to pieniądze znacznie wyższe niż były w latach poprzednich, jak i również przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którym pracowałem, jak wiecie, przez wiele lat. Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem. Dziękuję bardzo.
3: Szanowni Państwo, też krótko wskazując na związek tej współpracy pomiędzy parlamentem a rządem, konkretnie z panią minister, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, w związku z tym kwestia właśnie w dobrej kondycji psychicznej naszych dzieci, naszej młodzieży jest nam szczególnie bliska. To jest temat absolutnie, no niestety uniwersalny, dlatego że dotyka zarówno młodzież w mniejszych, jak i większych miejscowościach, stąd też obecna pani minister. Ale oczywiście dzisiaj nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zaliczył

0: dostarcza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo macie?
2: Chciałam zapytać pana ministra, czy są jakieś prace w związku z zjawiskiem hejtu, które się ostatnio tak dużo mówi, które jest takie niszczycielskie?
3: Czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, no, nie da się po prostu tylko i wyłącznie zakazać hejtu, bo hejt, jeżeli już mielibyśmy mówić o tym na poziomie legislacyjnym, już w jakichś przepisach jest ujęte, bo czy kwestie związane z mową nienawiści, czy w ogóle z sytuacjami, też wszystkich przestrzegam, które są przemocą fizyczną, psychiczną, no a hejt jest przemocą psychiczną, są ujęte w prawodawstwie, ale oczywiście należy te mechanizmy wzmacniać, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ten zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych miał miejsce, żeby młodzi ludzie też widzieli, że ta przestrzeń to nie jest przestrzeń, w której oni muszą tkwić całymi godzinami, że można wypracować u siebie jednak to, żeby móc funkcjonować bez telefonu, tak? Bo my dzisiaj, i spójrzmy też na siebie, my dorośli, po prostu czasami nie umiemy funkcjonować bez telefonu, bez patrzenia, zaglądania, scrollowania, ale jeżeli chodzi o zjawisko przemocy, no to jest też kwestia skutecznej weryfikacji wieku. To znaczy, kto tak naprawdę ma dostęp do mediów społecznościowych. To jest kwestia właśnie ochrony przed patostreamingiem, przed tymi wszystkimi złymi, podłymi treściami w internecie, ale to też kwestia profilaktyki i przeciwdziałania. My po prostu stawiamy też na to, żeby już od przedszkoli tak naprawdę inwestować w relacje, w programy, które ukierunkowane są na wspólnotę. Myślę, że wielu specjalistów, psychologów, psychiatrów powie, że jeżeli mamy wskazywać czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym, który pozwala na to, żeby różne kryzysy występowały rzadziej. To jest kwestia dostępu oczywiście do specjalistów, cały czas wzmacniana i wydatkowane naprawdę miliardy złotych na to, żeby pedagodzy specjalni, psycholodzy byli w polskich szkołach obecni. To jest też kwestia pilotaży takich nowoczesnych programów wsparcia. Nie będzie hejtu, jeżeli będą relacje. W 200 szkołach ponadpodstawowych w Polsce, w tym województwie kujawsko-pomorskim, między innymi we Włocławku, prowadzimy pilotaż wsparcia rówieśniczego. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie odpowiedzialności, byli taką pierwszą pomocą emocjonalną, spokojnie pod opieką specjalistów, też, którzy ich wspierają na co dzień w tej pracy. Ja mam taką nadzieję, że ten pilotaż, ponad 40 milionów, jaki wydatkujemy na ten pilotaż ze środków unijnych, pozwoli nam po ewaluacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce wprowadzić tą metodę, która znakomicie się sprawdza rzeczywiście w tych stanach Stanów Zjednoczonych, w których ona została wprowadzona, czy na przykład pracuje się też tą metodą w Wielkiej Brytanii. Czyli jakby dbałość o zdrowie psychiczne, ale też wzmacnianie kompetencji, umiejętności młodych ludzi, tych miękkich kompetencji. O tym jest też ta reforma. My dzisiaj na rynku pracy, który będzie się co chwilę zmieniał, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że co najmniej 50% zawodów nie będzie funkcjonowało, kiedy młodzi ludzie będą wkraczać na rynek pracy, to jakie umiejętności będą najważniejsze? Te relacyjne, miękkie kompetencje, elastyczność, umiejętność poruszania się w różnych środowiskach. A co to jest? No to jest po prostu rozmowa z ludźmi, to jest wiara we własne możliwości. To jest też mój taki apel. My bardzo mało chwalimy dzieci i młodzież.
4: Właśnie, panie minister, jeżeli pani pozwoli, bo to dobry moment. Afera związana z nagrodą w postaci lodów darmowych za czerwony pasek na świadectwie. Rzeczniczka praw dziecka skrytykowała tę sytuację. Pani minister jest pełnomocnikiem szefowej do spraw zdrowia psychicznego. Ciekawi jesteśmy pani opinii. I faktycznie ta nagroda dla wybranych, dla zasłużonych spowodowała aż taki, może spowodować aż taki rozstrój zdrowia psychicznego tych, którzy na nagrodę się, którzy nie dostali tej nagrody, czy też jest to po prostu delikatna już w dzieciństwie lekcja dorosłego życia? Jaki jest pani stosunek do afery paskowo-lodowej?
3: Ja myślę, że zaskoczę pana redaktora, ponieważ ja podzieliłabym to na dwa momenty systemowe. To znaczy, jedno to jest kwestia tego, czy dzieci i młodzież na co dzień czują się przez nas wspierane bez względu na

0: to, jakie mają swoje sukcesy, bo dzieci mogą mieć różne sukcesy. Wzmacnianie ich poczucia pewności siebie jest ważne, oczywiście mądre wzmacnianie ich poczucia pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, pan redaktor powiedział, aferę lodową, to ja mam taką opinię, że to nie pani Jolanta jest osobą, która ma odpowiadać za to, w jaki sposób jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Jeżeli ktoś chce rozmawiać na temat tego, czy biało-czerwony pasek to jest coś, co powinno być nagradzane, czy nie, to jest to rozmowa w systemie, a nie rozmowa z panią Jolantą, która widziałam wywiady z nią, była bardzo poruszona. Nie wiedziała też, czy jeżeli nie zaprzestanie tej tradycji, jak rozumiem, rodzinnej, 30-letniej, to czy nie spotkają ją konkretne konsekwencje. W takich sytuacjach obywatel będzie bezbronny, więc zaskoczę pana, panie redaktorze, trochę wezmę w obronę osobę dorosłą, czyli panią Jolę, której myślę po prostu wydawało się, że to jest fajna, dobra tradycja lokalna, no i stanęła w sytuacji, w której nie wiedziała, co tak naprawdę jej się przydarzy. I ja w takich sytuacjach uważam, że każdy urząd, nawet z najlepszymi intencjami, znam panią rzecznik, wiem, że dba o dobro dzieci, jednak powinien też czasami zwracać uwagę na to, jak reagują i jakiej krzywdy mogą doznać dorośli. Myślę, że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie. My w tej chwili nie pracujemy na tym, żeby nie było biało-czerwonego paska. To jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast musimy się zastanowić i zastanawiamy się, bo opinie w środowisku oświatowym są różne. Jak spowodować, żeby różne sukcesy dzieci i młodzieży były ujmowane, były widziane? Bo są też sukcesy sportowe, są sukcesy dzieci, które są po prostu znakomitymi społecznikami, oddają siebie i społeczności. Bardzo często, nie wiem, jak często państwo bywacie na zakończeniach roku szkolnego, ale nagradzane są osoby, które mają stuprocentową frekwencję. To nie jest proste i bardzo to chwalę, bo też różnie bywa w naszych szkołach. Myślę, że musimy chwalić dzieci i młodzież, musimy to robić mądrze. Ta reforma polega też na tym, że mówimy, ok, sukces edukacyjny każdego dziecka jest różny. I oczywiście każde dziecko powinno mieć możliwość wykazania się. Natomiast jeżeli dziecku idzie dobrze, to musimy to pochwalić. Jeżeli musi coś poprawić, to musimy porozmawiać z dzieckiem na temat tego, słuchaj, nad tym trzeba popracować, do tego ma nam służyć informacja zwrotna, do tego ma nam służyć ocena kształtująca, które są już zresztą obecne w polskich przepisach, ale chcemy, żeby były częściej wykorzystywane. Żeby jeżeli dziecko dostaje tą niższą ocenę, rozumiało skąd ona się bierze, żeby to miało sens, bo czasami po prostu dzieci nie rozumieją, skąd się to bierze, uczeń, uczennica. Edukacja ma polegać na osiąganiu długotrwałych efektów uczenia się, a nie na tym, że wiecie, zdamy test, zapomnimy i 20 lat później zapytają nas z przebiegu podstawowych wydarzeń historycznych w naszym kraju i nie będziemy umieli wskazać genezy i opowiedzieć, dlaczego i jakie skutki to miało dla całej społeczności. Więc nad tym musimy przede wszystkim pracować. Tutaj muszę powiedzieć, że to trochę takie przepychanki. Skończyło się na przepychankach dorosłych. Nie wiem, czy uczniowie i uczennice rzeczywiście tak to postrzegali, też chciałam powiedzieć, ten zwyczaj. Nie wiem, czy aczkolwiek ktoś musiał. Dlatego, że też interwencje rzecznika to są interwencje po tym, jak się otrzyma konkretne pismo. Zakładam więc, że pani rzecznik otrzymała takie pismo, że ktoś jednak czuł się dotknięty takim zwyczajem.
1: Pani minister, równoległą bohaterką tego zdarzenia stała się sama pani rzecznik. Redukując rzecz do słów najprostszych, pani rzecznik wykazała się czujnością, czy też poszła trochę za daleko w swojej krytyce?
0: Uważam, że ta interwencja w taki sposób była niepotrzebna, wykonywana w taki sposób. Uważam, że to Ministerstwo Edukacji powinno być adresatem oczekiwań pani rzecznik w kwestiach związanych z czerwono-białym paskiem.
1: Gdyby rzecz trafiła do resortu edukacji, ta lodowo-paskowa, jaka tutaj byłaby reakcja na skargę szanownej pani minister?
0: Podstawowa rzecz jest taka. My nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży, ale to wszystko to musi być mądra rozmowa. My z panią rzecznik zawsze byliśmy w kontakcie, odpowiadamy też na wystąpienia pani rzecznik. przestrzeń Ministerstwa Edukacji jest

otwarta na rozmowę o dobrostanie uczniów i uczennic, tak jak w naszej strategii, którą rząd chce przyjąć jesienią. Nowa strategia związana z polityką młodzieżową, bo jak wiecie Państwo, od 2012 roku nie mamy aktualnej strategii. Zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby w ankietach, na spotkaniach. Ja dzisiaj, słuchajcie, widziałam się jeszcze rano w Warszawie z radami młodzieżowymi z całej Polski. W 149 miejscowościach młodzi ludzie z rad młodzieżowych zrobili spotkania, żeby konsultować strategię i swoje największe problemy. To są miejsca do tego, żeby podejmować dyskusję. Ja uważam, że niestety w tej sytuacji pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której ona nie jest osobą nie jest regulatorem, nie jest osobą, która ma odpowiadać na te pytania. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące, ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna. Mam wrażenie, że z całym szacunkiem do urzędu i godności pani rzecznik, że tutaj ta interwencja nie była przeprowadzona w sposób, którego ja bym oczekiwała.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna.

0: gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
1: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
0: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
1: Wakacje dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
0: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
2: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
1: No, super.
3: Super.
1: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
4: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
3: na fejsie
4: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
1: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład?
4: No, jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
1: Panowie?
3: O.
1: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
5: Pan korzysta, cześć!
6: Z gastronomicznej głównie.
1: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
6: Karkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
1: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: My pozdrawiamy motocyklistów z chuja.
1: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
4: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
1: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
4: Nie, koło 100 osób. Tak, 100 osób.
1: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
4: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
2: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
7: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorię, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
1: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
7: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
1: Są też nagrody, za nami są puchary, medale.
7: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
8: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po

0: południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
1: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
2: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
3: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
2: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka, i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
3: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
2: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
3: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
2: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci, i później od 13 roku życia boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
3: Jak wygląda Wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
2: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa old boyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
3: Klub z tradycjami, domyślam się, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
2: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest, i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
1: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
4: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo, i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
5: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
6: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
3: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
4: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
3: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
4: No ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
5: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie piszę jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle.
6: No ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
3: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
4: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
5: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga.

0: No, udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
1: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
2: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wrocławek.
3: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
4: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
3: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, wice brązowego medalistę mistrzostw świata, 4-krotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
4: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
3: Od 10 roku życia.
4: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
5: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
6: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
7: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
4: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
5: No, bardziej technika.
6: Dynamika, technika.
7: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
4: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
5: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
4: No, w jakiej kategorii? W jakim wieku?
5: W młodzikach 75 kilo.
7: Mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
2: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
8: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
9: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
8: Ogromnie wpływa. Ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
9: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
8: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
2: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
9: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
10: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
9: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
10: Myślę, że

0: Normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
1: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać, zawsze mi pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
2: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
3: Za co kochasz swojego tatę?
4: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
3: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
4: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
3: I zwiedzacie tam?
4: Tak.
3: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
4: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i często na co dzień.
3: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
5: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
6: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
3: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
5: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
6: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
5: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i zwolnień na morze.
7: Za to, że nas wychował.
8: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
3: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
9: Grać w piłkę.
3: Często gracie w piłkę?
9: Tak.
8: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
3: Okej, czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
9: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
8: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
10: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha.
11: Że mnie wychował i mnie kocha.
3: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
10: Jeździć na rowery.
3: Dokąd jeździcie najczęściej?
10: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
11: Mhm. Chodzić na spacery.
3: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
11: Po parku Okietka albo po lasach.
3: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
10: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
11: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
9: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
3: Jakie planszówki gracie najczęściej?
9: W Monopol.
3: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
9: To i to. Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
3: Mecze, domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
9: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma, jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
3: Okej, czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
9: Zdrowia, szczęścia i pomyślności, dużo spełnienia marzeń.
10: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
12: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
13: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
14: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
15: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogę na niego liczyć.
16: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
17: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchania.

0: gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
1: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
0: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
2: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
3: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie. Niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, 2 tygodnie. Ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
1: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
3: No tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, były raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych, przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
1: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
3: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności, jakie prezentują na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to dopiero to się głównie na zabawie. Te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
1: Dziewczynki też mogą się zapisać?
3: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
4: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
5: Ja też gram około roku. Gram tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem. I no są tu naprawdę fajne osoby.
6: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
1: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
4: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
5: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
6: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
1: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się

0: bardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
1: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry. No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby, fajny vibe tego.
2: No, to na pewno są fajne boiska, są. Bramki są fajne. I no, najbardziej czekam na tego, na jakieś konkurencje różne.
0: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
1: Ja Francji i Mbappé.
0: Dlaczego?
1: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać. No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
2: Ja kibicuję też Hiszpanii i moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
3: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
4: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą wrocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
0: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
5: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy Lidera w najbliższym czasie.
3: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
6: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych, a także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty, dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
7: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
6: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
3: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
8: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą. Staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi, więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
3: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko

0: uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście, rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
1: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla Was czasem intensywnej pracy?
2: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
3: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
1: Jakie znaczenie ma dla Was ta nagroda?
2: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
3: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
1: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
2: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
3: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
4: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
5: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
4: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono m.in. przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
5: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No

0: I gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zaliczył się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygłupia.

władza ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dziś ze mną Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z osiedla Kazimierza Wielkiego Zawiśle. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dziś taki troszkę podsumowania. Minęły 2 lata kadencji. Myśmy tutaj w tym studio rozmawiały o tych obietnicach wyborczych składanych przez Panią. Mieszkańcom Włocławka.
1: Jesteśmy w wyjątkowym okresie teraz, bo najbliższa sesja, która będzie miała miejsce 24 czerwca, będzie sesją absolutoryjną, podsumowującą miniony rok. Będziemy również omawiać raport o stanie miasta, no i wybrzmią na pewno oceny tego, co się zadziało w minionym roku, jednocześnie zahaczając o to, co jest przed nami. Rzeczywiście, jako kandydatka na radną, opierałam swój program wyborczy o program, który przedstawiał kandydat na prezydenta, Krzysztof Kukucki, aktualnie nam rządzący w poprzedniej kadencji jako wiceprezydent. A więc te obietnice moje wpisują się w program Lepszy Włocławek 2. Nie może być inaczej, a więc niejako punktem wyjścia był ten Lepszy Włocławek 2, który sukcesywnie jest realizowany. W poprzedniej kadencji Lepszy Włocławek 1, zrozumiałe, teraz Lepszy Włocławek 2. Opierając się na tych 6 filarach, w których oczywiście wpisują się moje tutaj obietnice składane mieszkańcom, w szczególności Kazimierza Wielkiego,
0: no właśnie,
1: bo tutaj
0: okręgu, z
1: mieszkam.
0: Którego pani
1: tak,
0: kandydowała i zna go pani najlepiej, bo mieszka od lat.
1: Znam bardzo dobrze. Mija 20 lat, kiedy mieszkam na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Przemierzam to osiedle na nóżkach, mówiąc kolokwialnie. Znam potrzeby mieszkańców. No i oczywiście my jako radni nie jesteśmy organem wykonawczym. My jesteśmy organem uchwałodawczym. Pilnujemy wykonania budżetu, mówiąc kolokwialnie, i jednocześnie wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i składamy poprzez interpelacje, poprzez zapytania wszelkie problemy, które mają mieszkańcy. A jeżeli jest wola większości, wtedy przedkładamy projekt uchwały, która miałaby te potrzeby mieszkańców w jak najszybszym okresie zrealizować.
0: No właśnie, i ile takich interpelacji dotyczących stricte osiedla, z którego pani kandydowała i na którym pani mieszka, złożyła pani i one jakby nie zakończyły się na tym, że trafiły do dużej sterty dokumentów do realizacji, tylko udało się je zrealizować.
1: Nie odpowiem pani jednoznacznie, ile w liczbie. Na pewno
0: nie o liczby,
1: będzie
0: tu chodzi
1: ich
0: o
1: mniej,
0: wykonane zadania.
1: Na pewno będzie ich mniej w porównaniu do poprzedniej kadencji, dlatego że niektóre zostały po pierwsze zrealizowane, a po drugie też przyjęłam taką taktykę mniej pisania, więcej działania, czyli jeżeli są jakieś kwestie, począwszy od dziur w ulicy, w chodnikach, nieprzyciętych gałęziach, popsutych koszach na śmieci, co dla mieszkańców jest równie ważne, no to telefon, dzwonię, jadę, rozmawiam, proszę. A więc owszem, interpelacje, zapytania, ale to już w takiej szerszej perspektywie, i na przykład teraz przygotowuję takie interpelacje, które dotyczą szczególnego fragmentu mojego osiedla, a więc osiedla bloków komunalnych przy ulicy Ptasiej. Tutaj niektóre już działania zostały zrobione, bo prośby były mieszkańców, aby klatki były wymalowane, aby teren zielony wokół

0: wokół tych bloków został zrewitalizowany, a więc przygotowuję te interpelacje już takie konkretne, poparte fotografiami, jak mieszkańcy życzyliby, żeby to wyglądało.
1: Czyli przeszła Pani, nie piszę, a
0: Też
1: działam.
0: piszę, też
1: Nie, ale
0: piszę.
1: nie tyle piszę, co działam i takich, to jest chyba taka skuteczniejsza i szybsza metoda na pomoc mieszkańcom w załatwieniu takich codziennych kłopotów, jak zwisające niebezpieczne gałęzie, czy gdzieś brak ławeczki, czy kosza.
0: Taka zasada bardzo, bardzo skuteczna w niektórych przypadkach. Wyrzucą drzwiami, trzeba wyjść oknem. Po prostu swoich praw, ktoś mi kiedyś powiedział, Joanna, słuchaj, swoich spraw trzeba po prostu pilnować i przypominać, a jeżeli to jest kwestia taka mega ważna, no to na takiej zasadzie właśnie działam.
1: Pani wiceprzewodnicząca, oprócz tego, że tak jak pani powiedziała, że startowała pani z tego osiedla i składała konkretne obietnice i deklaracje dla mieszkańców tego osiedla, że zrobi wszystko, żeby życie na tym osiedlu było jeszcze bardziej komfortowe i takie, a przestrzeń wokół przyjazna, to tak jak pani wspomniała, wpisywała się pani i podpierała się w swojej kampanii wyborczej tym, co było w programie Lewicy i kandydata na prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, Lepszy Włocławek 2.0. Co właśnie z tych takich dużych obietnic, które wpłyną na rozwój całego miasta i wszystkich mieszkańców, udało się Pani zdaniem zrealizować? Co pozostanie taką obietnicą nie do końca, póki co, po tych 2 latach, mającą szansę na realizację?
0: Może takimi fragmentami osiedla Kazimierza Wielkiego, bo to jest osiedle mocno zróżnicowane, począwszy od osiedla Przytamie. Tutaj mieszkańcy bardzo oczekiwali na plac zabaw dla dzieci. Trzykrotnie podejmowaliśmy, ja osobiście 2 razy angażowałam się w budżet obywatelski. Wcześniej mieszkańcy nie udało się, ale jednak te głosy gdzieś tam poszły w eter i za kolejnym razem tu, no nie mogę powiedzieć, że we współpracy z mieszkańcami, ale ta obywatelskość została, może tak to powiem, uruchomiona i udało się w budżecie obywatelskim i ten plac zabaw będzie dla mieszkańców ulicy Płockiej przygotowany. W przyszłości oczywiście, bo jeszcze do realizacji trochę trzeba. Podobnie jest z placem zabaw przy ulicy Barskiej i Żytniej. Jest to projekt, który jest rozpisany na 2 lata. Pod koniec roku, myślę, ruszy ta, bo jest, projekt już jest, ruszy procedura wyłonienia wykonawcy. Na Rybnicy też głos obywatelski, co mnie bardzo cieszy, bo też rozmawiałam z mieszkańcami, że ten plac zabaw przy Granicznej 20 będzie, mam nadzieję, w tej kadencji zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe, co mi bardzo zależało, pamiętam jak kandydowałam do rady w 2014 roku, co nie udało mi się wtedy tą radną zostać. Na Rybnicy mieszkańcy zgłaszali wtedy już potrzebę kanalizacji. Trudno zrobić kanalizację, kiedy no, nie ma jeszcze tej infrastruktury takiej ostatecznej, a więc przygotowany jest w tej chwili projekt remontu ulicy Rybnickiej, łącznie z chodnikiem, gdzieś ze ścieżką rowerową, no i do tego dojdzie, mam
1: To
0: nadzieję,
1: duża sprawa dla
0: bardzo,
1: mieszkańców
0: bardzo
1: tego
0: duża
1: osiedla.
0: sprawa, piękne osiedle, ale taka, no, wydawałoby się podstawowa kwestia, jak kanalizacja gdzieś pozostaje z tyłu. Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o takie większe sprawy? Myślę, że ulica właściwie ta ulica nie ma jeszcze nazwy, bo to jest taki łącznik między ulicą Papieżka, alejami Kazimierza Wielkiego. Kilometrowy odcinek drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową za przeszło 11 milionów, z czego połowa to są środki przeszło po was z zewnątrz, a więc to jest takie uruchomienie komunikacyjne dla tej strefy, no biznesowy nazwijmy. Więc to, co jeszcze? Chodnik przy ulicy Zielnej, ładnie wyremontowany, ścieżka rowerowa od ulicy Chabrowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, do alei jest również nowa nawierzchnia. No troszeczkę jest. No i to moje oczko w głowie, jeśli tak to mogę powiedzieć, bo ja tam, jeśli mam trochę czasu, to idę sobie pobiegać, to jest jezioro Grzywno. I już wyłoniony jest wykonawca, środki, wszystkie środki ze tak zwanych Szwajcarów. To pokazuje, jak pan prezydent Kukucki, jego

0: ekipa, bo przecież nie my radni, my możemy tylko sygnalizować, co byśmy chcieli tam, żeby było. Natomiast no, to jezioro będzie wyglądało i obszar po prostu pięknie. Zachowaniem tych walorów, które ma, jak w największym stopniu.
1: I ta inwestycja też jeszcze w tej kadencji na pewno powstanie.
0: Tak, ja myślę, że w tym roku się ruszy.
1: Ale ja mówię o zakończeniu prac. Jak widać, no nie wszystkie prace kończą się w terminach. To widać na załączonym obrazku. Wystarczy wyjść chociażby z naszej siedziby ten przedłużający się ciągle remont zielonych terenów Śródmieścia, ulica 3 Maja. Miało być
0: miasto
1: tak,
0: jest rozkopane, można
1: miasto
0: powiedzieć.
1: Miasto jest rozkopane, miało być
0: ale
1: tak
0: to jest
1: pięknie.
0: I będzie, pani redaktor, będzie pięknie.
1: Ale w tej chwili są duże utrudnienia.
0: Są.
1: Wszyscy liczą na to, że jednak no, już za chwilę to się skończy. To były też jedne z obietnic tego prezydenta i ekipy radnych, która zasiada w tej chwili w Radzie Miasta, prawda? Zmiana oblicza tej najstarszej części miasta.
0: To wiele, wiele lat temu, gdzieś można mówić kolokwialnie, wiele, wiele lat temu przespaliśmy pewien ten proceduralny czas, kiedy można było więcej zrobić. W tej chwili to jest też jeden z filarów, przywrócić Stare Miasto mieszkańcom. Nowe mieszkania pod tani wynajem. Tutaj ten cały, jeśli mogę powiedzieć, no kwadrat to nie do końca, ale między Żabią, Brzeską, Cyganką powstanie 106 mieszkań łącznie na wynajem. Róg ulicy Tumskiej i 3 Maja, 69 mieszkań na tani wynajem. Tak? Nie mówię już o trzecim etapie celulozowej, bo to nie wpisuje się w Stare Miasto. A więc UNERW. 3 Maja UNERW-em, także jak pan prezydent ładnie to podzielił na takie cztery fragmenty tej ulicy, no i połączenie tych zielonych terenów z Parkiem Łokietka, no to będzie pięknie po prostu.
1: Wszyscy czekają
0: jedynie mogę powiedzieć i poprosić mieszkańców o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo takiego boomu modernizacyjno-inwestycyjnego Włocławek nigdy nie przechodził. I może tylko powiem o liczbie, że 415 milionów to są inwestycje. Przeszło 274 to są środki z zewnątrz. I ktoś może powiedzieć, że miasto się zadłuża, no ale jeżeli jest możliwość sięgnąć po te pieniążki i wyłożyć przy tym część swoich, no to mniejsze inwestycje muszą poczekać, a zrobić to, co można kosztem środków zewnętrznych, tak jakby choćby przygotowywany tunel pod ulicą Wieniecką. No to jest gigantyczna sprawa, to jest przeszło 100 milionów.
1: Ponad 100 milionów.
0: Tak, i mamy nadzieję, że pod koniec tego roku łopata zostanie wbita, ale trzeba jeszcze ulice, które przejmą ruch. Po tej ulicy no, trzeba przygotować, tak? Także tak to wygląda.
1: To pokazuje, że to przemyślana bardzo inwestycja,
0: bardzo, tak.
1: Żeby była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Mieszkańcy są wyrozumiali, czekają.
0: No, jeszcze troszeczkę prosimy. Mamy świadomość, że jest ciężko,
1: Proszę powiedzieć w kilku słowach, gdyby miała podsumować pani swoje 2 lata w Radzie Miasta w tej kadencji.
0: Ja ogólnie bardzo się cieszę, że jestem radną i to, że jest to druga kadencja, gdzieś tej mojej radości absolutnie nie zmienia. Nadal chcę pracować tak jak pracuję i tak jak powiedziałam, różnymi metodami. Bardzo dobrze mi się współpracuje z moimi kolegami, koleżankami z klubu największego w Radzie. Jesteśmy z różnych środowisk, mamy różne spojrzenia, często sprzeczamy się, ale tak naprawdę na samym końcu jest ta wizja najlepszych rozwiązań. No i koalicja stabilna, sprawdzona, nie powoduje chaosu w Radzie, nerwowej atmosfery. Mamy również różne zdania. Tak, my jako lewica jesteśmy tutaj bardziej socjalnie, społecznie, ale znajdujemy wspólny mianownik.
1: To udaje się wypracować kompromis.
0: Udaje się. No chyba widać. Także nawet jeżeli jakieś zewnętrzne różnice zdań się pojawiają, to one są dogadane i pracujemy dla Włocławka dalej.
1: Dziękuję bardzo pani za to krótkie podsumowanie. Dziękujemy państwu za uwagę. Przypomnę tylko, Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani redaktor.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku, godzina 10, w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy

0: Szczególne brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę, nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mops, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy, nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom. Tylko jeżeli są to koty domowe, niewychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz, a jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu, a jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie

rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić. Jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie, dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje tam, gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześniej rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa.

który idzie przy nodze, przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą, z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy, albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo
zwracali na to uwagę.

0: uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney, około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wocławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW łamane na 267, łamane na 16, łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody. Jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy. Ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 4820 łamane na 36, łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowo?

0: wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych, są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy po tablicach rejestracyjnych, widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
2: No super.
3: Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
4: na fejsie
3: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
3: No jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie?
5: O.
2: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
3: Pan korzysta, cześć!
6: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
6: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
2: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: Pozdrawiamy motocyklistów z Kujaw.
2: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
3: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
2: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
2: Nie.
3: Ko 100 osób. Tak, 100 osób.
2: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie. No i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
0: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu.

0: w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
1: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85 plus. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorię, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak? Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak? Także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
2: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
1: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
2: Są też nagrody, za nami są puchary, medale.
1: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
3: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
0: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia – boks, pasja, siła, charakter – doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
4: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
2: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
4: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
2: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
4: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
2: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
4: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci i później od 13 roku życia no, boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
2: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
4: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
2: Klub z tradycjami, domyślam się, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
4: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także no już trochę tego jest i tych medali, tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
0: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
5: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
6: No ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia, bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu

0: wygląda?
1: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
0: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedz o nich.
1: No, ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie jeden, nie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
0: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle ze wszystkich.
2: No, ja mam 6 walki, tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
0: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
1: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też że głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
0: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
2: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
3: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wrocławek.
4: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starcie.
0: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
4: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrzostw świata, czterokrotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
0: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
4: Od 10. roku życia.
0: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
5: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
6: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
7: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
0: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
5: No, bardziej technika.
6: Dynamika, technika.
7: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
0: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
5: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
0: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
5: W młodzikach 75 kilo.
7: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
3: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
8: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i

0: zaangażowany.
1: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
0: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
1: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
0: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
2: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
1: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
3: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
1: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
3: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
4: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuje pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
5: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham cię.
6: Za co kochasz swojego tata?
7: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
6: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
7: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
6: I zwiedzacie tam?
7: Tak.
6: Okej. Okay. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
7: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i sięsa na siodzień.
6: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda? Czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
8: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
9: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
6: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
8: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
9: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
8: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i zwolnij na morze.
10: Za to, że nas wychował.
11: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
6: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
12: Grać w piłkę.
6: Często gracie w piłkę?
12: Tak.
11: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
12: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
11: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
13: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha.
14: Że mnie wychował i mnie kocha.
6: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
15: Jeździć na rowery.
6: Dokąd jeździcie najczęściej?
15: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
14: Chodzić na spacery.
6: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
14: Po parku Okietka albo po lasach.
6: Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
15: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
14: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
12: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
6: Jakie planszówki gracie najczęściej?
12: W Monopol.
6: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
12: To i to. Okay.
15: Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
6: mecze. Domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale

0: w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
1: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma, jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
0: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
2: Zdrowia, szczęścia i pomyślności i dużo spełnienia marzeń.
1: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
3: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
4: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
5: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
6: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogę na niego liczyć.
7: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
8: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
0: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
8: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
7: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
9: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
0: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
9: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, były raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
0: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
9: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności. jakie prezentują na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to

0: opiera to się głównie na zabawie. Te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
1: Dziewczynki też mogą się zapisać?
0: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
3: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
4: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie. Lider z nami wygrał dużym wynikiem. I no, są tu naprawdę fajne osoby.
5: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
1: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
3: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
4: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
5: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
1: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba? Czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
4: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby fajny vibe tego.
5: No, to na pewno są fajne boiska, są bramki są fajne. I no, najbardziej czekam na, nie wiem, na jakieś konkurencje różne.
1: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
1: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
4: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
5: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
2: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
6: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą wrocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
1: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
7: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń. I tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
2: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Wrocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
8: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursu.

0: przedmiotowych kuratora oświaty dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
1: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
0: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
2: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
3: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
2: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
1: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
4: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
1: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
4: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
1: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
4: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa. No, głównie tak, dość aktywnie.
5: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem 3. miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
1: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
5: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
1: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
5: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
1: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
6: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
7: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
1: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
6: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
7: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
1: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
6: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
7: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
2: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Mięckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
8: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda, w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
2: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślałam wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono między innymi przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
8: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół, tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest

0: dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mops, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom. Tylko jeżeli są to koty domowe, niewychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz. A jeżeli

Mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu, a jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie. Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje tam, gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania, udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej,
to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem, w godzinach popołudniowych, to są

tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No, absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali,
takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera

0: otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney, około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszam na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW /267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 48/20/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

konferencję prasową zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy Państwa w związku z wizytą pani ministr Pauliny Piechny-Więckiewicz tutaj na ziemi radziejowskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Te wizyty, te spotkania odbywają się na terenie całego województwa naszego kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie wielu działaczy Nowej Lewicy, przedstawicieli władz tej formacji uczestniczyli w spotkaniach otwartych, które organizujemy w różnych częściach wojewódzkiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na dwóch spotkaniach już w województwie kujawsko-pomorskim był. W ubiegłym tygodniu gościliśmy między innymi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, a dzisiaj gościmy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć panią ministrę, specjalistkę od spraw związanych z edukacją, wiceministrę edukacji, radną województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, myślę, że to będzie takim głównym elementem, o którym moglibyśmy, czy porozmawiamy z panią ministrą na spotkaniu ogólnym, ale są z nami również

0: komisjach tematycznych,
1: Właśnie.
0: czy właściwie wtedy, kiedy rząd przychodzi sprawozdawać się z projektów ustaw albo tłumaczyć ze swoich działań. Więc współpracujemy na co dzień. W edukacji zawsze się dużo dzieje. To z bardzo prostej przyczyny. To jest jeden z najważniejszych aspektów działalności państwa, dzieci, młodzież, nasze skarby. Ja też zajmuję się bardzo wrażliwymi dziedzinami, bo z jednej strony Departamentem Funduszy Strukturalnych, to są ważne finansowe dziedziny działalności w Ministerstwie Edukacji, ale te najważniejsze to między innymi zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, naszych uczniów, uczennic. Myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczanie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego, więc taki 4-letni program, na który wydamy 200 milionów złotych, został przygotowany, ale ostatnio też prowadzone przeze mnie rozporządzenie, nowa odsłona 3-letniego programu dotyczącego materiałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, właściwie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy raz od ładnych kilku lat zwiększyliśmy trochę kwoty na te podręczniki, na te materiały, więc też myślę, że rodzice będą zadowoleni. Trochę się dzieje. Myślę, że to, co chyba najbardziej porusza opinię publiczną, to oczywiście zapowiedziany od 1 września zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, zarówno w trakcie lekcji, jak i na przerwach. Oczywiście Państwo wiecie, że nie dotyczy on stricte działalności dydaktycznej, czy też sytuacji zdrowotnych. No jest też tak, że niektóre dzieci, na przykład monitorowany jest ich stan zdrowia przy pomocy aplikacji, które po prostu w tych telefonach się znajdują. Rząd w tym roku, i to powiem już na koniec, ale jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a

0: Przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic. W związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan wojewoda jeszcze oczekuje tutaj.
1: Szanowni państwo, ja tylko chciałbym poinformować, że przed chwilą przyjechaliśmy z panią ministrą, z naszymi parlamentarzystami ze spotkania ogólnego, które odbyło się w szkole podstawowej w Płowcach. Pani ministra odwiedziła szkołę.
0: Z nauczycielami.
1: Z nauczycielami, tak, z pedagogami odbyła rozmowę z dyrekcją szkoły. Odwiedziliśmy również piękne muzeum, co prawda jeszcze cały czas w budowie, można powiedzieć, muzeum w Płowcach. Odpowiednie również wytyczne co do wspierania przyjęliśmy wewnętrznie, przynajmniej jakieś zadania sobie postawiliśmy. Ale jeszcze chciałbym państwu o jednej ważnej rzeczy, która miała dzisiaj miejsce tutaj w Radziejowie. Otóż podpisałem umowy z gminnymi spółkami wodnymi tutaj działającymi na terenie powiatu radziejowskiego na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na realizację zadań własnych. Tutaj przewodniczący na pewno zadowolony gminnej spółki wodnej w Radziejowie. Myślę, że to wesprze również te działania, które są podejmowane dla tak ważnej rzeczy, jaką jest mała retencja, czy sprawy związane z siecią irygacyjną, jeśli chodzi o wodę i sieć melioracyjną tutaj w gminach powiatu radziejowskiego. Czy panowie parlamentarzyści?
2: Szanowni państwo, pani minister, panie wojewodo, ja tylko mogę podziękować za to, że możemy właśnie na terenie powiatu radziejowskiego gościć panią minister, która zajmuje się edukacją. A ja pracuję w Komisji Edukacji, więc mamy wspólne tematy do i omówienia, i załatwienia. Spółdzielnie uczniowskie przegłosowaliśmy i one wejdą w życie, jeżeli pan prezydent podpisze. I również się cieszę, że jest pan wojewoda z nami, który odpowiada za rolnictwo i ochronę środowiska. A że ja jestem w drugiej komisji senackiej rolnictwa, to tym bardziej się cieszę, że spółki wodne mogą być dofinansowywane zarówno przez rząd i są to pieniądze znacznie wyższe niż były w latach poprzednich, jak i również przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którym pracowałem, jak wiecie, przez wiele lat. Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem. Dziękuję bardzo.
3: Szanowni państwo, też krótko wskazując na związek tej współpracy pomiędzy parlamentem a rządem, konkretnie z panią minister, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, w związku z tym kwestia właśnie w dobrej kondycji psychicznej naszych dzieci, naszej młodzieży jest nam szczególnie bliska. To jest temat absolutnie, no niestety uniwersalny, dlatego że dotyka zarówno młodzież w mniejszych, jak i większych miejscowościach, stąd też obecna pani minister. Ale oczywiście dzisiaj nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy

0: spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo macie?
2: Chciałam zapytać panią minister, czy są jakieś prace w związku z zjawiskiem hejtu, które się ostatnio tak dużo mówi, które jest to takie niszczycielskie?
3: Czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, no... Nie da się po prostu tylko i wyłącznie zakazać hejtu, bo hejt, jeżeli już mielibyśmy mówić o tym na poziomie legislacyjnym, już w jakichś przepisach jest ujęte, bo czy kwestie związane z mową nienawiści, czy w ogóle z sytuacjami, też wszystkich przestrzegam, które są przemocą fizyczną, psychiczną, no a hejt jest przemocą psychiczną, są ujęte w prawodawstwie, ale oczywiście należy te mechanizmy wzmacniać, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ten zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych miał miejsce, żeby młodzi ludzie też widzieli, że ta przestrzeń to nie jest przestrzeń, w której oni muszą tkwić całymi godzinami, że można wypracować u siebie jednak to, żeby móc funkcjonować bez telefonu, tak? Bo my dzisiaj, i spójrzmy też na siebie, my dorośli, po prostu czasami nie umiemy funkcjonować bez telefonu, bez patrzenia, zaglądania, scrollowania, ale jeżeli chodzi o zjawisko przemocy, no to jest też kwestia skutecznej weryfikacji wieku. To znaczy, kto tak naprawdę ma dostęp do mediów społecznościowych. To jest kwestia właśnie ochrony przed patostreamingiem, przed tymi wszystkimi złymi, podłymi treściami w internecie, ale to też kwestia profilaktyki i przeciwdziałania. My po prostu stawiamy też na to, żeby już od przedszkoli tak naprawdę inwestować w relacje, w programy, które ukierunkowane są na wspólnotę. Myślę, że wielu specjalistów, psychologów, psychiatrów powie, że jeżeli mamy wskazywać czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym, który pozwala na to, żeby różne kryzysy występowały rzadziej. To jest kwestia dostępu oczywiście do specjalistów, cały czas wzmacniana i wydatkowane naprawdę miliardy złotych na to, żeby pedagodzy specjalni, psycholodzy byli w polskich szkołach obecni. I to jest też kwestia pilotaży takich nowoczesnych programów wsparcia. Nie będzie hejtu, jeżeli będą relacje. W 200 szkołach ponad podstawowych w Polsce, w tym województwie kujawsko-pomorskim, między innymi we Włocławku, prowadzimy pilotaż wsparcia rówieśniczego. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie odpowiedzialności, byli taką pierwszą pomocą emocjonalną, spokojnie pod opieką specjalistów, też, którzy ich wspierają na co dzień w tej pracy. Ja mam taką nadzieję, że ten pilotaż, ponad 40 milionów, jaki wydatkujemy na ten pilotaż ze środków unijnych, pozwoli nam po ewaluacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce wprowadzić tą metodę, która znakomicie się sprawdza rzeczywiście w tych stanach Stanów Zjednoczonych, w których ona została wprowadzona, czy na przykład pracuje się też tą metodą w Wielkiej Brytanii. Czyli jakby dbałość o zdrowie psychiczne, ale też wzmacnianie kompetencji, umiejętności młodych ludzi, tych miękkich kompetencji. O tym jest też ta reforma. My dzisiaj na rynku pracy, który będzie się co chwilę zmieniał, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że co najmniej 50% zawodów nie będzie funkcjonowało, kiedy młodzi ludzie będą wkraczać na rynek pracy, to jakie umiejętności będą najważniejsze? Te relacyjne, miękkie kompetencje, elastyczność, umiejętność poruszania się w różnych środowiskach. A co to jest? No to jest po prostu rozmowa z ludźmi, to jest wiara we własne możliwości. To jest też mój taki apel. My bardzo mało chwalimy dzieci i młodzież.
4: Właśnie, panie minister, jeżeli pani pozwoli, bo to dobry moment. Afera związana z nagrodą w postaci lodów darmowych za czerwony pasek na świadectwie. Rzeczniczka praw dziecka skrytykowała tę sytuację. Pani minister jest pełnomocnikiem szefowej do spraw zdrowia psychicznego. Ciekawi jesteśmy pani opinii. I faktycznie

0: Ta nagroda dla wybranych, dla zasłużonych spowodowała aż taki, może spowodować aż taki rozstrój zdrowia psychicznego tych, którzy na nagrodę się, którzy nie dostali tej nagrody, czy też jest to po prostu delikatna już w dzieciństwie lekcja dorosłego życia? Jaki jest pani stosunek do afery Paskowo-Lodowej?
1: Ja myślę, że zaskoczę pana redaktora, ponieważ ja podzieliłabym to na dwa momenty systemowe. To znaczy, jedno to jest kwestia tego, czy dzieci i młodzież na co dzień czują się przez nas wspierane bez względu na to, jakie mają swoje sukcesy, bo dzieci mogą mieć różne sukcesy. Wzmacnianie ich poczucia pewności siebie jest ważne, oczywiście mądre wzmacnianie ich poczucia pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, pan redaktor powiedział, aferę lodową, to ja mam taką opinię, że to nie pani Jolanta jest osobą, która ma odpowiadać za to, w jaki sposób jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Jeżeli ktoś chce rozmawiać na temat tego, czy biało-czerwony pasek to jest coś, co powinno być nagradzane, czy nie, to jest to rozmowa w systemie, a nie rozmowa z panią Jolantą, która widziałam wywiady z nią, była bardzo poruszona. Nie wiedziała też, czy jeżeli nie zaprzestanie tej tradycji, jak rozumiem, rodzinnej, 30-letniej, to czy nie spotkają ją konkretne konsekwencje. W takich sytuacjach obywatel będzie bezbronny, więc zaskoczę pana, panie redaktorze, trochę wezmę w obronę osobę dorosłą, czyli panią Jolę, której myślę po prostu wydawało się, że to jest fajna, dobra tradycja lokalna, no i stanęła w sytuacji, w której nie wiedziała, co tak naprawdę jej się przydarzy. I ja w takich sytuacjach uważam, że każdy urząd, nawet z najlepszymi intencjami, znam panią rzecznik, wiem, że dba o dobro dzieci, jednak powinien też czasami zwracać uwagę na to, jak reagują jakiej krzywdy mogą doznać dorośli. Myślę, że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie. My w tej chwili nie pracujemy na tym, żeby nie było biało-czerwonego paska. To jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast musimy się zastanowić i zastanawiamy się, bo opinie w środowisku oświatowym są różne. Jak spowodować, żeby różne sukcesy dzieci i młodzieży były ujmowane, były widziane, bo są też sukcesy sportowe, są sukcesy dzieci, które są po prostu znakomitymi społecznikami, oddają siebie i społeczności. Bardzo często, nie wiem jak często państwo bywacie na zakończeniach roku szkolnego, ale nagradzane są osoby, które mają 100% frekwencję. To nie jest proste i bardzo to chwalę, bo też różnie bywa w naszych szkołach. Myślę, że musimy chwalić dzieci i młodzież, musimy to robić mądrze. Ta reforma polega też na tym, że mówimy, ok, sukces edukacyjny każdego dziecka jest różny. I oczywiście każde dziecko powinno mieć możliwość wykazania się. Natomiast jeżeli dziecku idzie dobrze, to musimy to pochwalić. Jeżeli musi coś poprawić, to musimy porozmawiać z dzieckiem na temat tego, słuchaj, nad tym trzeba popracować, do tego ma nam służyć informacja zwrotna, do tego ma nam służyć ocena kształtująca, które są już zresztą obecne w polskich przepisach, ale chcemy, żeby były częściej wykorzystywane. Żeby jeżeli dziecko dostaje tą niższą ocenę, rozumiało skąd ona się bierze, żeby to miało sens, bo czasami po prostu dzieci nie rozumieją, skąd się to bierze, uczeń, uczennica. Edukacja ma polegać na osiąganiu długotrwałych efektów uczenia się, a nie na tym, że wiecie, zdamy test, zapomnimy i 20 lat później zapytają nas z przebiegu podstawowych wydarzeń historycznych w naszym kraju i nie będziemy umieli wskazać genezy i opowiedzieć, dlaczego i jakie skutki to miało dla całej społeczności. Więc nad tym musimy przede wszystkim pracować. Tutaj muszę powiedzieć, że to trochę takie przepychanki. Skończyło się na przepychankach dorosłych. Nie wiem, czy uczniowie i uczennice rzeczywiście tak to postrzegali, też chciałam powiedzieć, ten zwyczaj. Nie wiem, czy aczkolwiek ktoś musiał. Dlatego, że też interwencje rzecznika to są interwencje po tym, jak się otrzyma konkretne pismo. Zakładam więc, że pani rzecznik otrzymała takie pismo, że ktoś jednak czuł się dotknięty takim zwyczajem.
0: Pani minister, równoległą bohaterką tego zdarzenia stała się sama pani rzecznik. Redukując rzecz do słów najprostszych, pani rzecznik wykazała się czujnością, czy też poszła trochę za daleko w swojej krytyce?
1: Uważam, że ta interwencja w taki sposób była niepotrzebna. wykonywana w taki sposób. Uważam, że

0: to Ministerstwo Edukacji powinno być adresatem oczekiwań pani rzecznik w kwestiach związanych z czerwono-białym paskiem.
1: Gdyby rzecz trafiła do resortu edukacji,
2: ta lodowo-paskowa,
1: jaka tutaj byłaby reakcja na skargę szanownej pani minister?
0: Podstawowa rzecz jest taka. My nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży. Ale to wszystko to musi być mądra rozmowa. My z panią rzecznik zawsze byliśmy w kontakcie, odpowiadamy też na wystąpienia pani rzecznik. Przestrzeń Ministerstwa Edukacji jest otwarta na rozmowę o dobrostanie uczniów i uczennic, tak jak w naszej strategii, którą rząd chce przyjąć jesienią. Nowa strategia związana z polityką młodzieżową, bo jak wiecie państwo, od 2012 roku nie mamy aktualnej strategii. Zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby w ankietach, na spotkaniach. Ja dzisiaj, słuchajcie, widziałam się jeszcze rano w Warszawie z radami młodzieżowymi z całej Polski. W 149 miejscowościach młodzi ludzie z rad młodzieżowych zrobili spotkania, żeby konsultować strategię i swoje największe problemy. To są miejsca do tego, żeby podejmować dyskusję. Ja uważam, że niestety w tej sytuacji pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której ona nie jest osobą znaczy nie jest regulatorem, nie jest osobą, która ma odpowiadać na te pytania. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące, ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna. Mam wrażenie, że z całym szacunkiem do urzędu i godności pani rzecznik, że tutaj ta interwencja nie była przeprowadzona w sposób, którego ja bym oczekiwała.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy. Po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić. Ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
3: No super. Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi?
4: Na fejsie
3: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład?
3: No jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie? O. Z jakich atrakcji pan korzystał tutaj?
3: Pan korzysta, cześć!
5: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
5: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
2: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
6: My pozdrawiamy motocyklistów z Kujaw.
2: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
3: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
2: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
6: No, 1000.
3: Nie, no 100 osób. Tak, 100 osób.
2: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
0: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
7: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorie, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
2: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
7: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
2: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
7: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
8: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy...

0: Klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
1: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
2: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
3: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
2: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka, i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
3: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
2: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
3: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
2: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci, i później od 13 roku życia boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
3: Jak wygląda Wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
2: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
3: Klub z tradycjami, domyślam się, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
2: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
1: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
4: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo, i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
5: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
6: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
3: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
4: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
3: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
4: No ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
5: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle.
6: No ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
3: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu.

0: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
1: No właśnie tak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
2: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
3: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Włocławek.
4: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
5: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
4: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrza świata, czterokrotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
5: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
4: Od 10. roku życia.
5: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
6: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
7: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
8: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
5: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
6: No, bardziej technika.
7: Dynamika, technika.
8: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
5: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
6: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
5: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
6: W młodzikach 75 kilo.
8: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
3: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
9: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
10: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
9: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie. A z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
10: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
9: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na

0: wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
1: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
2: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
3: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
2: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
3: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
4: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i może w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
5: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham cię.
6: Za co kochasz swojego tata?
7: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
6: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
7: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
6: I zwiedzacie tam?
7: Tak.
6: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
7: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się co na siodzień.
6: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda? Czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
8: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
9: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
6: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
8: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
9: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
8: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
10: Za to, że nas wychował.
11: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
6: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
10: Grać w piłkę.
6: Często gracie w piłkę?
10: Tak.
11: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
10: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
11: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
12: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
6: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
12: Jeździć na rowery.
6: Dokąd jeździcie najczęściej?
12: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
13: Chodzić na spacery.
6: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
13: Po parku Łokietka albo po lasach.
6: Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
12: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
13: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
14: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
6: Jakie planszówki gracie najczęściej?
14: W Monopol.
6: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa czy czasem przegrywa?
14: To i to. Okay.
15: Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
6: Mecze, domyślałam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
15: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma, jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
14: Zdrowia, szczęścia i pomyślności, dużo spełnienia marzeń.
15: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
16: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
17: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
18: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
19: Kocham swojego tatę.

0: ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
1: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Włocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
2: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
3: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
2: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
1: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
4: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
3: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Włocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
4: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
3: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
4: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności, jakie prezentuję na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to opiera się głównie na zabawie. Te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
3: Dziewczynki też mogą się zapisać?
4: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki. W tej kategorii wiekowej dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
1: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
5: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
6: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
7: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
3: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby

0: Zapisali się do lidera. Co tu jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
1: Fajni trenerzy i fajni koledzy. No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
2: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
0: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
1: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
3: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby fajny vibe tego.
2: No, co na pewno są fajne boiska, są bramki są fajne. I no najbardziej czekam na Evo, na jakieś konkurencje różne.
0: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
1: Ja Francji i Mbappé.
0: Dlaczego?
1: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
3: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
2: Ja kibicuję też Hiszpanii i moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
4: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
5: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą włocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
0: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
6: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
4: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
7: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych, a także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. Dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
8: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
7: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
4: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
9: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka, i wiedzą. staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo

0: Bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
1: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
2: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla Ciebie ta nagroda?
3: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
2: Czy ten rok szkolny był dla Ciebie czasem intensywnej pracy?
3: Był wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
2: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
3: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, no głównie tak, dość aktywnie.
4: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem trzecie miejsce w całej Polsce, no i zdałem matury.
2: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla Ciebie?
4: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
2: Jakie znaczenie ma dla Ciebie ta nagroda?
4: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
2: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla Was czasem intensywnej pracy?
5: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
6: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
2: Jakie znaczenie ma dla Was ta nagroda?
5: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji. No i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
6: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie plany? Odpoczynek?
5: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
6: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
1: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
7: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28. Ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na

na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów. W wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie

0: szkoły podstawowe w całym kraju, w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie szósty mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
1: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono m.in. przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
0: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dziś ze mną Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z osiedla Kazimierza Wielkiego Zawiśle. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dziś taki troszkę podsumowania. Minęły 2 lata kadencji. Myśmy tutaj w tym studio rozmawiały o tych obietnicach wyborczych składanych przez Panią. Mieszkańcom Włocławka.
1: Jesteśmy w wyjątkowym okresie teraz, bo najbliższa sesja, która będzie miała miejsce 24 czerwca, będzie sesją absolutoryjną, podsumowującą miniony rok. Będziemy również omawiać raport o stanie miasta, no i wybrzmią na pewno oceny tego, co się zadziało w minionym roku, jednocześnie zahaczając o to, co jest przed nami. Rzeczywiście, jako kandydatka na radną, opierałam swój program wyborczy o program, który przedstawiał kandydat na prezydenta, Krzysztof Kukucki, aktualnie nam rządzący w poprzedniej kadencji jako wiceprezydent. A więc te obietnice moje wpisują się w program Lepszy Włocławek 2. Nie może być inaczej, a więc niejako punktem wyjścia był ten Lepszy Włocławek 2, który sukcesywnie jest realizowany. W poprzedniej kadencji Lepszy Włocławek 1, zrozumiałe, teraz Lepszy Włocławek 2. Opierając się na tych 6 filarach, w których oczywiście wpisują się moje tutaj obietnice składane mieszkańcom, w szczególności Kazimierza Wielkiego,
0: no właśnie,
1: bo tutaj
0: okręgu, z
1: mieszkam.
0: Którego pani
1: tak,
0: kandydowała i zna go pani najlepiej, bo mieszka od lat.
1: Znam bardzo dobrze. Mija 20 lat, kiedy mieszkam na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Przemierzam to osiedle na nóżkach, mówiąc kolokwialnie. Znam potrzeby mieszkańców. No i oczywiście my jako radni nie jesteśmy organem wykonawczym. My jesteśmy organem uchwałodawczym. Pilnujemy wykonania budżetu, mówiąc kolokwialnie, i jednocześnie wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i składamy poprzez interpelacje, poprzez zapytania wszelkie problemy, które mają mieszkańcy. A jeżeli jest wola większości, wtedy

0: przedkładamy projekt uchwały, która miałaby te potrzeby mieszkańców no, w jak najszybszym okresie zrealizować.
1: No właśnie, i ile takich interpelacji dotyczących stricte osiedla, z którego pani kandydowała i na którym pani mieszka, złożyła pani i one jakby nie zakończyły się na tym, że trafiły do dużej sterty dokumentów do realizacji, tylko udało się je zrealizować?
0: Nie odpowiem pani jednoznacznie, ile w liczbie. Na pewno
1: nie o liczby,
0: będzie
1: tu chodzi
0: ich
1: o
0: mniej,
1: wykonane zadania.
0: Na pewno będzie ich mniej w porównaniu do poprzedniej kadencji, dlatego że niektóre zostały po pierwsze zrealizowane, a po drugie też przyjęłam taką taktykę mniej pisania, więcej działania, czyli jeżeli są jakieś kwestie, począwszy od dziur w ulicy, w chodnikach, nieprzyciętych gałęziach, popsutych koszach na śmieci, co dla mieszkańców jest równie ważne, no to telefon, dzwonię, jadę, rozmawiam, proszę. A więc owszem, interpelacje, zapytania, ale to już w takiej szerszej perspektywie i na przykład teraz przygotowuję takie interpelacje, które dotyczą szczególnego fragmentu mojego osiedla, a więc osiedla bloków komunalnych przy ulicy Ptasiej. Tutaj niektóre już działania zostały zrobione, bo prośby były mieszkańców, aby klatki były wymalowane, aby no, teren zielony wokół tych bloków został zrewitalizowany, a więc przygotowuję te interpelacje już takie konkretne, poparte fotografiami, jak mieszkańcy życzyliby, żeby to wyglądało.
1: Czyli przeszła pani, nie piszę, a
0: Też
1: działam.
0: piszę, też
1: Nie,
0: piszę.
1: ale nie tyle piszę, co działam i takich, to jest chyba taka skuteczniejsza i szybsza metoda na pomoc mieszkańcom w załatwieniu takich codziennych kłopotów, jak zwisające niebezpieczne gałęzie, czy gdzieś brak ławeczki, czy kosza.
0: Taka zasada bardzo, bardzo skuteczna w niektórych przypadkach. Wyrzucą drzwiami, trzeba wyjść oknem. Po prostu swoich praw, ktoś mi kiedyś powiedział, Joanna, słuchaj, swoich spraw trzeba po prostu pilnować i przypominać, a jeżeli to jest kwestia taka mega ważna, no to na takiej zasadzie właśnie działam.
1: Pani wiceprzewodnicząca, oprócz tego, że tak jak pani powiedziała, że startowała pani z tego osiedla i składała konkretne obietnice i deklaracje dla mieszkańców tego osiedla, że zrobi wszystko, żeby życie na tym osiedlu było jeszcze bardziej komfortowe i takie, a przestrzeń wokół przyjazna, to tak jak pani wspomniała, wpisywała się pani i podpierała się w swojej kampanii wyborczej tym, co było w programie Lewicy i kandydata na prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, Lepszy Włocławek 2.0. Co właśnie z tych takich dużych obietnic, które wpłyną na rozwój całego miasta i wszystkich mieszkańców, udało się pani zdaniem zrealizować? Co pozostanie taką obietnicą nie do końca, póki co, po tych 2 latach, mającą szansę na realizację?
0: Może takimi fragmentami osiedla Kazimierza Wielkiego, bo to jest osiedle mocno zróżnicowane, począwszy od osiedla przy Tamie. Tutaj mieszkańcy bardzo oczekiwali na plac zabaw dla dzieci. Trzykrotnie podejmowaliśmy, ja osobiście 2 razy angażowałam się w budżet obywatelski, wcześniej mieszkańcy, nie udało się, ale jednak te głosy gdzieś tam poszły w eter i za kolejnym razem tu, no nie mogę powiedzieć, że we współpracy z mieszkańcami, ale ta obywatelskość została, może tak to powiem, uruchomiona i udało się w budżecie obywatelskim i ten plac zabaw będzie dla mieszkańców ulicy Płockiej przygotowany. W przyszłości oczywiście, bo jeszcze do realizacji trochę trzeba. Podobnie jest z placem zabaw przy ulicy Barskiej i Żytniej. Jest to projekt, który jest rozpisany na 2 lata, pod koniec roku. Myślę, ruszy ta, bo jest, projekt już jest, ruszy procedura wyłonienia wykonawcy. Na Rybnicy też głos obywatelski, co mnie bardzo cieszy, bo też rozmawiałam z mieszkańcami, że ten plac zabaw przy Granicznej 20 będzie, mam nadzieję, w tej kadencji zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe, co mi bardzo zależało, pamiętam jak kandydowałam do Rady w 2014 roku, co nie udało mi się wtedy tą radną zostać. Na Rybnicy mieszkańcy zgłaszali wtedy już potrzebę kanalizacji.

0: Trudno zrobić kanalizację, kiedy no nie ma jeszcze tej infrastruktury takiej ostatecznej, a więc przygotowany jest w tej chwili projekt remontu ulicy Rybnickiej, łącznie z chodnikiem, gdzieś ze ścieżką rowerową, no i do tego dojdzie.
1: No to duża sprawa dla
0: bardzo,
1: mieszkańców
0: bardzo
1: tego
0: duża
1: osiedla.
0: sprawa, piękne osiedle, ale taka, no, wydawałoby się podstawowa kwestia, jak kanalizacja gdzieś pozostaje z tyłu. Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o takie większe sprawy? Myślę, że ulica Papieżka, właściwie ta ulica nie ma jeszcze nazwy, bo to jest taki łącznik między ulicą Papieżka, alejami Kazimierza Wielkiego. Kilometrowy odcinek z chodnikiem, drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową za przeszło 11 milionów, z czego połowa to są środki przeszło po was z zewnątrz, a więc to jest takie uruchomienie komunikacyjne dla tej strefy no biznesowej, nazwijmy. Więc to, co jeszcze? Chodnik przy ulicy Zielnej, ładnie wyremontowany, ścieżka rowerowa od ulicy Chabrowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, do alei jest również nowa nawierzchnia. No troszeczkę jest. No i to moje oczko w głowie, jeśli tak to mogę powiedzieć, bo ja tam, jeśli mam trochę czasu, to idę sobie pobiegać, to jest jezioro Grzywno. I już wyłoniony jest wykonawca, środki, wszystkie środki ze tak zwanych Szwajcarów, to pokazuje, jak pan prezydent Kukucki, jego ekipa, bo przecież nie my radni, my możemy tylko sygnalizować, co byśmy chcieli tam, żeby było. Natomiast no, to jezioro będzie wyglądało i obszar po prostu pięknie. Zachowaniem tych walorów, które ma, jak w największym stopniu.
1: I ta inwestycja też jeszcze w tej kadencji na pewno
0: powstanie. Tak, ja myślę, że w tym roku się ruszy,
1: ale
0: roboty.
1: Ja mówię o zakończeniu prac. Jak widać, no nie wszystkie prace kończą się w terminach. To widać na załączonym obrazku, wystarczy wyjść chociażby z naszej siedziby, ten przedłużający się ciągle remont zielonych terenów w Śródmieścia, ulica 3 Maja, miało być
0: miasto
1: tak...
0: Miasto jest rozkopane, można powiedzieć.
1: Miasto jest rozkopane, miało być tak
0: ale to jest taki
1: pięknie.
0: I będzie, pani redaktor, będzie pięknie.
1: Ale w tej chwili są duże utrudnienia.
0: Są.
1: Wszyscy liczą na to, że jednak no, już za chwilę to się skończy. To były też jedne z obietnic tego prezydenta i ekipy radnych, która zasiada w tej chwili w Radzie Miasta, prawda? Zmiana oblicza tej najstarszej części miasta.
0: To wiele, wiele lat temu, gdzieś można mówić kolokwialnie, wiele, wiele lat temu przespaliśmy pewien ten proceduralny czas, kiedy można było więcej zrobić. W tej chwili to jest też jeden z filarów, przywrócić stare miasto mieszkańcom. Nowe mieszkania pod tani wynajem. Tutaj ten cały, jeśli mogę powiedzieć, no kwadrat to nie do końca, ale między Żabią, Brzeską, Cyganką powstanie 106 mieszkań łącznie na wynajem. Róg ulicy Tumskiej i 3 Maja, 69 mieszkań na tani wynajem. Tak? Nie mówię już o trzecim etapie celulozowej, bo to nie wpisuje się w Stare Miasto. A więc UNERW, 3 Maja UNERW-em, także jak pan prezydent ładnie to podzielił na takie 4 fragmenty tej ulicy, no i połączenie tych zielonych terenów z Parkiem Łokietka, no to będzie pięknie po prostu.
1: Wszyscy ja jedynie mogę,
0: tak, jedynie mogę powiedzieć i poprosić mieszkańców o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo takiego boomu modernizacyjno-inwestycyjnego Włocławek nigdy nie przechodził. I może tylko powiem o liczbie, że 415 milionów to są inwestycje. Przeszło 274 to są środki z zewnątrz. I ktoś może powiedzieć, że miasto się zadłuża, no ale jeżeli jest możliwość sięgnąć po te pieniążki i wyłożyć przy tym część swoich, no to mniejsze inwestycje muszą poczekać, a zrobić to, co można kosztem środków zewnętrznych, tak jakby choćby przygotowywany tunel pod ulicą Wieniecką. No to jest gigantyczna sprawa, to jest przeszło 100 milionów.
1: Ponad 100 milionów.
0: Tak, i mamy nadzieję, że pod koniec tego roku łopata zostanie wbita, ale trzeba jeszcze ulice, które przejmą ruch. Po tej ulicy no, trzeba przygotować, tak? Także tak to wygląda.
1: To pokazuje, że to przemyślana bardzo inwestycja. Bardzo.

0: żeby była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Mieszkańcy są wyrozumiali,
1: No
0: czekają.
1: także jeszcze troszeczkę prosimy. Mamy świadomość, że jest ciężko, że jest ciężko.
0: Proszę powiedzieć w kilku słowach, gdyby miała podsumować Pani swoje 2 lata w Radzie Miasta w tej kadencji.
1: Ja ogólnie bardzo się cieszę, że jestem radną i to, że jest to druga kadencja, gdzieś tej mojej radości absolutnie nie zmienia. Nadal chcę pracować tak, jak pracuję i tak, jak powiedziałam, różnymi metodami. Bardzo dobrze mi się współpracuje z moimi kolegami, koleżankami z klubu największego w Radzie. Jesteśmy z różnych środowisk, mamy różne spojrzenia, często sprzeczamy się, ale tak naprawdę na samym końcu jest ta wizja najlepszych rozwiązań. No i koalicja stabilna, sprawdzona, nie powoduje chaosu w Radzie, nerwowej atmosfery. Mamy również różne zdania. Tak, my jako lewica jesteśmy tutaj bardziej socjalnie, społecznie, ale znajdujemy wspólny mianownik.
0: To udaje się wypracować kompromis.
1: Udaje się, udaje się. No chyba widać. Także nawet jeżeli jakieś zewnętrzne różnice zdań się pojawiają, to one są dogadane i pracujemy dla Włocławka dalej.
0: Dziękuję bardzo,
1: dziękuję bardzo
0: Pani za to krótkie podsumowanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, była moim i Państwa gościem. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję
0: Pani
1: redaktor, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia, cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak, cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ to ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które w sposób ich pyszczki wyglądają, i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany, usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom. Tylko jeżeli są to koty domowe, niewychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz. A jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu. A jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my

Naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić. Jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie, dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania, udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom.
I tutaj na przykład

0: przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney, około dwuletni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wosławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW łamane na 267, łamane na 16, łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody. Jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 4820/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych, są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
3: No super. Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi?
4: Na fejsie
3: było, zaproszenie dla motocykli.

0: Facebooka. I skorzystaliśmy z zaproszenia.
1: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
0: No, jesteśmy troszkę za mali. Jak podrośniemy, to zjedziemy.
1: Panowie? O. Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj.
0: O, pan korzysta, cześć.
2: Z gastronomicznej głównie.
1: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
2: Karkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
1: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: Pozdrawiamy motocyklistów z chuja.
1: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
0: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
1: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
0: Nie, koło 100 osób. Tak, 100 osób.
1: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
0: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie. No i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
4: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
5: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj, jeśli chodzi o kategorie, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
1: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
5: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
1: Są też nagrody, za nami są puchary, medale.
5: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
6: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk. I pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
4: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
7: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
1: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
7: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
1: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
7: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osiersku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
1: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
7: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci, i później od 13 roku życia, no, boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
1: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
7: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia, 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek.

0: W godzinach 16, 17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17, 18:30 i grupa old boyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
1: Klub z tradycjami, domyślam się, że są też, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
0: Tak, oczywiście w zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także no już trochę tego jest i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
2: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
3: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
4: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej. Całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No, dlatego między innymi. No, głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
5: No, ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
1: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
3: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
1: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
3: No, ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kg.
4: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na Mistrzostwach Wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kg. No i to na razie tyle ze wszystkich.
5: No ja mam 6 walki, tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
1: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
3: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też że głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
4: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
5: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
2: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wocławek.
6: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
1: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
6: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, wice brązowego medalistę mistrza świata, 4-krotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
1: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
6: Od 10 roku życia.
1: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
7: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ

0: tata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
1: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
2: No, bardziej technika.
3: Dynamika, technika.
0: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
1: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
2: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
1: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
2: W młodzikach 75 kilo.
0: Mam dwa medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
4: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
5: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
6: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
5: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie. A z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca, ta rola taty ma ogromne znaczenie.
6: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
5: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym, jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
4: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
6: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
7: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
6: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
7: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
8: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać, zawsze mi pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
9: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
1: Za co kochasz swojego tatę?
10: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
1: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
10: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
1: I zwiedzacie tam?
10: Tak.
1: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
10: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się na siodzień.
1: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
11: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
12: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
1: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
11: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
12: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
13: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
14: Za to, że nas wychował.
15: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
1: W jak jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
11: Grać w piłkę.

0: piłkę.
1: Często gracie w piłkę?
0: Tak. Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
1: Okej, okay. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
0: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo. Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
2: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
1: Mhm. Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
2: Jeździć na rowery.
1: Dokąd jeździcie najczęściej?
2: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj, czasami tutaj.
1: Mhm.
2: Chodzić na spacery.
1: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
2: Po parku Okietka albo po lasach.
1: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
2: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie. Zdrowia, pomyślności i 100 lat. Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
1: Jakie planszówki gracie najczęściej?
2: W Monopol.
1: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
2: To i to. Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
1: Mecze? Domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
2: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej... Ja nie mam takiej ulubionej.
1: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
2: Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dużo spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
3: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
4: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
5: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
6: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
7: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Włocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
8: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
1: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
8: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
7: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
9: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i

0: i śmiało dzwonić i próbować grać.
1: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
0: No tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
1: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie procentowało na starość po prostu.
0: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności, jakie prezentują na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to opiera się głównie na zabawie. Te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam wybitnymi jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
1: Dziewczynki też mogą się zapisać.
0: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowych. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
3: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
4: Ja też gram około roku. Gram tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem. I no są tu naprawdę fajne osoby.
5: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
1: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co tu jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
3: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
4: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
5: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
1: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
4: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby fajny vibe tego.
5: No, to na pewno są fajne boiska, bramki są fajne. I no, najbardziej czekam na, nie, bo są, na jakieś konkurencje różne.
1: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
1: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
4: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
5: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
2: Na pikniku pojawili się również wrocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
6: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą wrocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza.

0: takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
1: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
2: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
3: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
4: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych, a także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty, dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
5: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
4: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
3: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
6: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie i dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
3: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
5: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
7: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
5: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
7: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
5: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
7: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa. No głównie tak, dość aktywnie.
8: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem 3. miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
5: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
8: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
5: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
8: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że

0: Rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
1: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla Was czasem intensywnej pracy?
2: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
3: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
1: Jakie znaczenie ma dla Was ta nagroda?
2: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
3: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie plany? Odpoczynek?
2: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
3: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia, to jest teraz główny powód do zajęcia się.
4: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
5: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
4: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono m.in. przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
5: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
4: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
6: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
7: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
4: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony auto.

0: Autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ to ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę, nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mops, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom. Tylko jeżeli są to koty domowe, niewychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz, a jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu, a jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy

taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy. Brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie. Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje tam, gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania, udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można

Można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą, z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty. Ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych.

0: Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney, około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wosławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszam na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW /267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 48/20/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki.

0: cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: konferencję prasową zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy Państwa w związku z wizytą pani minister Pauliny Piechny-Więckiewicz tutaj na ziemi radziejowskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Te wizyty, te spotkania odbywają się na terenie całego województwa naszego kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie wielu działaczy Nowej Lewicy, przedstawicieli władz tej formacji uczestniczyli w spotkaniach otwartych, które organizujemy w różnych częściach wojewódzkiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na dwóch spotkaniach już w województwie kujawsko-pomorskim był. W ubiegłym tygodniu gościliśmy m.in. wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, a dzisiaj gościmy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć panią ministrę, specjalistkę od spraw związanych z edukacją, wiceministrę edukacji, radną województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, myślę, że to będzie takim głównym elementem, o którym moglibyśmy, czy porozmawiamy z panią ministrą na spotkaniu ogólnym, ale są z nami również parlamentarzyści tej ziemi, pan senator Stanisław Pawlak i pan poseł Piotr Kowal. Jest z nami również szef naszej formacji tutaj na ziemi radziejowskiej. Ja Państwu się przedstawiać chyba nie muszę. Piotr Hemerling, pierwszy wicewojewoda, również szef Nowej Lewicy w kujawsko-pomorskim. Tyle z mojej strony. Ja może, panie ministro, oddam głos. Bardzo proszę.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracuje z panem wojewodą, ale też...

0: Tak się składa, że zarówno z panem posłem, jak i panem senatorem współpracujemy w komisjach tematycznych,
1: Edukacji.
0: czy właściwie wtedy, kiedy rząd przychodzi sprawozdawać się z projektów ustaw albo tłumaczyć ze swoich działań. Więc współpracujemy na co dzień. W edukacji zawsze się dużo dzieje. To z bardzo prostej przyczyny. To jest jeden z najważniejszych.

Myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją. Ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda, w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego. Więc taki 4-letni program, na który wydamy 200 milionów złotych, został przygotowany, ale ostatnio też prowadzone przeze mnie rozporządzenie, nowa odsłona 3-letniego programu dotyczącego materiałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, właściwie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy raz od ładnych kilku lat zwiększyliśmy trochę kwoty na te podręczniki, na te materiały, więc też myślę, że rodzice będą zadowoleni. Trochę się dzieje. Myślę, że to, co chyba najbardziej porusza opinię publiczną, to oczywiście zapowiedziany od 1 września zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, zarówno w trakcie lekcji, jak i na przerwach. Oczywiście Państwo wiecie, że nie dotyczy on stricte działalności dydaktycznej, czy też sytuacji zdrowotnych. No jest też tak, że niektóre dzieci, na przykład monitorowany jest ich stan zdrowia przy pomocy aplikacji, które po prostu w tych telefonach się znajdują. Rząd w tym roku, i to powiem już na koniec, ale jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego. Ja też jestem mamą, co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół
tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych

0: to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan wojewoda jeszcze oczekuje tutaj.
1: Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym poinformować, że przed chwilą przyjechaliśmy z panią ministrą, z naszymi parlamentarzystami ze spotkania ogólnego, które odbyło się w szkole podstawowej w Płowcach. Pani ministra odwiedziła szkołę.
0: Z nauczycielami.
1: Z nauczycielami, tak, z pedagogami odbyła rozmowę z dyrekcją szkoły. Odwiedziliśmy również piękne muzeum, co prawda jeszcze cały czas w budowie, można powiedzieć, muzeum w Płowcach. Odpowiednie również wytyczne co do wspierania przyjęliśmy wewnętrznie, przynajmniej jakieś zadania sobie postawiliśmy. Ale jeszcze chciałbym Państwu o jednej ważnej rzeczy, która miała dzisiaj miejsce tutaj w Radziejowie. Otóż podpisałem umowy z gminnymi spółkami wodnymi tutaj, działającymi na terenie powiatu radziejowskiego, na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na realizację zadań własnych. Tutaj przewodniczący na pewno zadowolony gminnej spółki wodnej w Radziejowie. Myślę, że to wesprze również te działania, które są podejmowane dla tak ważnej rzeczy, jaką jest mała retencja, czy sprawy związane z siecią irygacyjną, jeśli chodzi o wodę i sieć melioracyjną tutaj w gminach powiatu radziejowskiego. Czy panowie parlamentarzyści?
2: Szanowni Państwo, pani minister, panie wojewodo, ja tylko mogę podziękować za to, że możemy właśnie na terenie powiatu radziejowskiego gościć panią minister, która zajmuje się edukacją. A ja pracuję w Komisji Edukacji, więc mamy wspólne tematy do i omówienia, i załatwienia. Spółdzielnie uczniowskie przegłosowaliśmy i one wejdą w życie, jeżeli pan prezydent podpisze. I również się cieszę, że jest pan wojewoda z nami, który odpowiada za rolnictwo i ochronę środowiska. A że ja jestem w drugiej komisji senackiej rolnictwa, to tym bardziej się cieszę, że spółki wodne mogą być dofinansowywane zarówno przez rząd i są to pieniądze znacznie wyższe niż były w latach poprzednich, jak i również przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którym pracowałem, jak wiecie, przez wiele lat. Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem. Dziękuję bardzo.
3: Szanowni Państwo, też krótko wskazując na związek tej współpracy pomiędzy parlamentem a rządem, konkretnie z panią minister, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, w związku z tym kwestia właśnie w dobrej kondycji w psychicznej naszych dzieci, naszej młodzieży jest nam szczególnie bliska. To jest temat absolutnie, niestety uniwersalny, dlatego że dotyka zarówno młodzież w mniejszych, jak i większych miejscowościach, stąd też obecna pani minister. Ale oczywiście dzisiaj nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo macie?
4: Chciałam zapytać panią minister, czy są jakieś prace w związku z zjawiskiem hejtu, które się ostatnio dużo ludzi, które jest takie.

0: Czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, no, nie da się po prostu tylko i wyłącznie zakazać hejtu, bo hejt, jeżeli już mielibyśmy mówić o tym na poziomie legislacyjnym, już w jakichś przepisach jest ujęte, bo czy kwestie związane z mową nienawiści, czy w ogóle z sytuacjami, też wszystkich przestrzegam, które są przemocą fizyczną, psychiczną, no a hejt jest przemocą psychiczną, są ujęte w prawodawstwie, ale oczywiście należy te mechanizmy wzmacniać, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ten zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych miał miejsce, żeby młodzi ludzie też widzieli, że ta przestrzeń to nie jest przestrzeń, w której oni muszą tkwić całymi godzinami, że można wypracować u siebie jednak to, żeby móc funkcjonować bez telefonu, tak? Bo my dzisiaj, i spójrzmy też na siebie, my dorośli, po prostu czasami nie umiemy funkcjonować bez telefonu, bez patrzenia, zaglądania, scrollowania, ale jeżeli chodzi o zjawisko przemocy, no to jest też kwestia skutecznej weryfikacji wieku. To znaczy, kto tak naprawdę ma dostęp do mediów społecznościowych. To jest kwestia właśnie ochrony przed patostreamingiem, przed tymi wszystkimi złymi, podłymi treściami w internecie, ale to też kwestia profilaktyki i przeciwdziałania. My po prostu stawiamy też na to, żeby już od przedszkoli tak naprawdę inwestować w relacje, w programy, które ukierunkowane są na wspólnotę. Myślę, że wielu specjalistów, psychologów, psychiatrów powie, że jeżeli mamy wskazywać czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym, który pozwala na to, żeby różne kryzysy występowały rzadziej. To jest kwestia dostępu oczywiście do specjalistów, cały czas wzmacniana i wydatkowane naprawdę miliardy złotych na to, żeby pedagodzy specjalni, psycholodzy byli w polskich szkołach obecni. To jest też kwestia pilotaży takich nowoczesnych programów wsparcia. Nie będzie hejtu, jeżeli będą relacje. W 200 szkołach ponadpodstawowych w Polsce, w tym województwie kujawsko-pomorskim, między innymi we Włocławku, prowadzimy pilotaż wsparcia rówieśniczego. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie odpowiedzialności, byli taką pierwszą pomocą emocjonalną, spokojnie pod opieką specjalistów, też, którzy ich wspierają na co dzień w tej pracy. Ja mam taką nadzieję, że ten pilotaż, ponad 40 milionów, jaki wydatkujemy na ten pilotaż ze środków unijnych, pozwoli nam po ewaluacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce wprowadzić tą metodę, która znakomicie się sprawdza rzeczywiście w tych stanach Stanów Zjednoczonych, w których ona została wprowadzona, czy na przykład pracuje się też tą metodą w Wielkiej Brytanii. Czyli jakby dbałość o zdrowie psychiczne, ale też wzmacnianie kompetencji, umiejętności młodych ludzi, tych miękkich kompetencji. O tym jest też ta reforma. My dzisiaj na rynku pracy, który będzie się co chwilę zmieniał, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że co najmniej 50% zawodów nie będzie funkcjonowało, kiedy młodzi ludzie będą wkraczać na rynek pracy, to jakie umiejętności będą najważniejsze? Te relacyjne, miękkie kompetencje, elastyczność, umiejętność poruszania się w różnych środowiskach. A co to jest? No to jest po prostu rozmowa z ludźmi, to jest wiara we własne możliwości. To jest też mój taki apel, my bardzo mało chwalimy dzieci i młodzież.
1: Właśnie, pani minister, jeżeli pani pozwoli, bo to dobry moment. Afera związana z nagrodą w postaci lodów darmowych za czerwony pasek na świadectwie. Rzeczniczka Praw Dziecka skrytykowała tę sytuację. Pani minister jest pełnomocnikiem szefowej do spraw zdrowia psychicznego. Ciekawi jesteśmy pani opinii. Faktycznie ta nagroda dla wybranych, dla zasłużonych spowodowała aż taki, może spowodować aż taki rozstrój zdrowia psychicznego tych, którzy na nagrodę się, którzy nie dostali tej nagrody, czy też jest to po prostu delikatna już w dzieciństwie lekcja dorosłego życia? Jaki jest pani stosunek do afery paskowo-lodowej?
0: Ja myślę, że zaskoczę pana redaktora, ponieważ ja podzieliłabym to na dwa momenty systemowe. To znaczy, jedno to jest kwestia tego, czy dzieci i młodzież na co dzień czują się przez nas wspierane bez względu na to, jakie mają swoje sukcesy, bo dzieci mogą mieć różne sukcesy. Wzmacnianie ich poczucia pewności siebie jest ważne, oczywiście mądre wzmacnianie ich poczucia pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, pan redaktor powiedział, aferę lodową, to ja mam taką opinię, że to nie pani Jolanta jest osobą,

0: która ma odpowiadać za to, w jaki sposób jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Jeżeli ktoś chce rozmawiać na temat tego, czy biało-czerwony pasek to jest coś, co powinno być nagradzane, czy nie, to jest to rozmowa w systemie, a nie rozmowa z panią Jolantą, która widziałam wywiady z nią, była bardzo poruszona. Nie wiedziała też, czy jeżeli nie zaprzestanie tej tradycji, jak rozumiem, rodzinnej, 30-letniej, to czy nie spotkają ją konkretne konsekwencje. W takich sytuacjach obywatel będzie bezbronny, więc zaskoczę pana, panie redaktorze, trochę wezmę w obronę osobę dorosłą, czyli panią Jolę, której myślę po prostu wydawało się, że to jest fajna, dobra tradycja lokalna, no i stanęła w sytuacji, w której nie wiedziała, co tak naprawdę jej się przydarzy. I ja w takich sytuacjach uważam, że każdy urząd, nawet z najlepszymi intencjami, znam panią rzecznik, wiem, że dba o dobro dzieci, jednak powinien też czasami zwracać uwagę na to, jak reagują jakie krzywdy mogą doznać dorośli. Myślę, że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie. My w tej chwili nie pracujemy na tym, żeby nie było biało-czerwonego paska. To jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast musimy się zastanowić i zastanawiamy się, bo opinie w środowisku oświatowym są różne, jak spowodować, żeby różne sukcesy dzieci i młodzieży były ujmowane, były widziane, bo są też sukcesy sportowe, są sukcesy dzieci, które są po prostu znakomitymi społecznikami, oddają siebie i społeczności. Bardzo często, nie wiem jak często państwo bywacie na zakończeniach roku szkolnego, ale nagradzane są osoby, które mają 100% frekwencję. To nie jest proste i bardzo to chwalę, bo też różnie bywa w naszych szkołach. Myślę, że musimy chwalić dzieci i młodzież, musimy to robić mądrze. Ta reforma polega też na tym, że mówimy, ok, sukces edukacyjny każdego dziecka jest różny. I oczywiście każde dziecko powinno mieć możliwość wykazania się. Natomiast jeżeli dziecku idzie dobrze, to musimy to pochwalić. Jeżeli musi coś poprawić, to musimy porozmawiać z dzieckiem na temat tego, słuchaj, nad tym trzeba popracować, do tego ma nam służyć informacja zwrotna, do tego ma nam służyć ocena kształtująca, które są już zresztą obecne w polskich przepisach, ale chcemy, żeby były częściej wykorzystywane. Żeby jeżeli dziecko dostaje tą niższą ocenę, rozumiało skąd ona się bierze, żeby to miało sens. Bo czasami po prostu dzieci nie rozumieją, skąd się to bierze, uczeń, uczennica. Edukacja ma polegać na osiąganiu długotrwałych efektów uczenia się, a nie na tym, że wiecie, zdamy test, zapomnimy i 20 lat później zapytają nas z przebiegu podstawowych wydarzeń historycznych w naszym kraju i nie będziemy umieli wskazać genezy i opowiedzieć, dlaczego i jakie skutki to miało dla całej społeczności. Więc nad tym musimy przede wszystkim pracować. Tutaj muszę powiedzieć, że to trochę takie przepychanki. Skończyło się na przepychankach dorosłych. Nie wiem, czy uczniowie i uczennice rzeczywiście tak to postrzegali, też chciałam powiedzieć, ten zwyczaj. Nie wiem, czy aczkolwiek ktoś musiał, dlatego że też interwencje rzecznika to są interwencje po tym, jak się otrzyma konkretne pismo. Zakładam więc, że pani rzecznik otrzymała takie pismo, że ktoś jednak czuł się dotknięty takim zwyczajem.
1: Pani minister, równoległą bohaterką tego zdarzenia stała się sama pani rzecznik. Redukując rzecz do słów najprostszych, pani rzecznik wykazała się czujnością, czy też poszła trochę za daleko w swojej krytyce?
0: Uważam, że ta interwencja w taki sposób była niepotrzebna, wykonywana w taki sposób. Uważam, że to Ministerstwo Edukacji powinno być adresatem oczekiwań pani rzecznik w kwestiach związanych z czerwono-białym paskiem.
1: Gdyby rzecz trafiła do resortu edukacji, ta lodowo-paskowa, jaka tutaj byłaby reakcja na skargę szanownej pani minister?
0: Podstawowa rzecz jest taka. My nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży, ale to wszystko to musi być mądra rozmowa. My z panią rzecznik zawsze byliśmy w kontakcie, odpowiadamy też na wystąpienia pani rzecznik. Przestrzeń Ministerstwa Edukacji jest otwarta na rozmowę o dobrostanie uczniów i uczennic, tak jak w naszej strategii, którą rząd chce przyjąć jesienią. Nowa strategia związana z polityką młodzieżową. Bo jak wiecie państwo, od 2012 roku nie mamy aktualnej strategii. Zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby w ankietach, na spotkaniach. Ja dzisiaj, słuchajcie, widziałam się jeszcze rano w

Warszawie z radami młodzieżowymi z całej Polski. W 149 miejscowościach młodzi ludzie z rad młodzieżowych zrobili spotkania, żeby konsultować strategie i swoje największe problemy. To są miejsca do tego, żeby podejmować dyskusje. Ja uważam, że niestety w tej sytuacji pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której ona nie jest osobą odpowiedzialną, znaczy nie jest regulatorem, nie jest osobą, która ma odpowiadać na te pytania. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące, ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna. Mam wrażenie, że z całym szacunkiem do urzędu i godności pani rzecznik, że tutaj ta interwencja nie była przeprowadzona w sposób, którego ja bym oczekiwała.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z osiedla Kazimierza Wielkiego Zawiśle. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś taki troszkę podsumowania. Minęły 2 lata kadencji. Myśmy tutaj w tym studio rozmawiały o tych obietnicach wyborczych składanych przez panią. Mieszkańcom Włocławka.
1: Jesteśmy w wyjątkowym okresie teraz, bo najbliższa sesja, która będzie miała miejsce 24 czerwca, będzie sesją absolutoryjną, podsumowującą miniony rok. Będziemy również omawiać raport o stanie miasta, no i wybrzmią na pewno oceny tego, co się zadziało w minionym roku. Jednocześnie

0: Właśnie zahaczając o to, co jest przed nami. Rzeczywiście, jako kandydatka na radną, opierałam swój program wyborczy o program, który przedstawiał kandydat na prezydenta Krzysztof Kukucki, aktualnie nam rządzący w poprzedniej kadencji jako wiceprezydent. A więc te obietnice moje wpisują się w program Lepszy
1: No nie może
0: Włocławek
1: być
0: 2. Nie może
1: inaczej.
0: być inaczej, a więc niejako punktem wyjścia był ten Lepszy Włocławek 2, który sukcesywnie jest realizowany. W poprzedniej kadencji Lepszy Włocławek 1, zrozumiałe, teraz Lepszy Włocławek 2. Opierając się na tych sześciu filarach, w których oczywiście wpisują się moje tutaj obietnice składane mieszkańcom, w szczególności Kazimierza Wielkiego,
1: No
0: no
1: właśnie,
0: bo tutaj
1: okręgu, z
0: mieszkam,
1: którego pani
0: tak,
1: kandydowała i zna go pani najlepiej, bo mieszka od lat.
0: znam bardzo dobrze. Mija 20 lat, kiedy mieszkam na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Przemierzam to osiedle na nóżkach, mówiąc kolokwialnie. Znam potrzeby mieszkańców. No i oczywiście my jako radni nie jesteśmy organem wykonawczym. My jesteśmy organem uchwałodawczym. Pilnujemy wykonania budżetu, mówiąc kolokwialnie, i jednocześnie wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i składamy poprzez interpelacje, poprzez zapytania wszelkie problemy, które mają mieszkańcy. A jeżeli jest wola większości, wtedy przedkładamy projekt uchwały, która miałaby te potrzeby mieszkańców, no, w jak najszybszym okresie zrealizować.
1: No właśnie, i ile takich interpelacji dotyczących stricte osiedla, z którego pani kandydowała i na którym pani mieszka, złożyła pani i one jakby nie zakończyły się na tym, że trafiły do dużej sterty dokumentów do realizacji, tylko udało się je zrealizować.
0: Nie odpowiem pani jednoznacznie, ile w liczbie. Na pewno
1: Nie o liczby, tu
0: będzie
1: chodzi
0: ich
1: o wykonane
0: mniej, na pewno
1: zadania.
0: będzie ich mniej w porównaniu do poprzedniej kadencji, dlatego że niektóre zostały po pierwsze zrealizowane, a po drugie też przyjęłam taką taktykę mniej pisania, więcej działania, czyli jeżeli są jakieś kwestie, począwszy od dziur w ulicy, w chodnikach, nieprzyciętych gałęziach, popsutych koszach na śmieci, co dla mieszkańców jest równie ważne, no to telefon, dzwonię, jadę, rozmawiam, proszę. A więc owszem, interpelacje, zapytania, ale to już w takiej szerszej perspektywie i na przykład teraz przygotowuję takie interpelacje, które dotyczą szczególnego fragmentu mojego osiedla, a więc osiedla bloków komunalnych przy ulicy Ptasiej. Tutaj niektóre już działania zostały zrobione, bo prośby były mieszkańców, aby klatki były wymalowane, aby no, teren zielony wokół tych bloków został zrewitalizowany, a więc przygotowuję te interpelacje już takie konkretne, poparte fotografiami, jak mieszkańcy życzyliby, żeby to wyglądało.
1: Czyli przeszła pani, nie piszę, a
0: Też
1: działam.
0: piszę, też
1: Nie,
0: piszę.
1: ale nie tyle piszę, co działam i to jest chyba taka skuteczniejsza i szybsza metoda na pomoc mieszkańcom w załatwieniu takich codziennych kłopotów, jak zwisające niebezpieczne gałęzie, czy gdzieś brak ławeczki, czy kosza.
0: Taka zasada bardzo, bardzo skuteczna w niektórych przypadkach. Wyrzucą drzwiami, trzeba wyjść oknem. Po prostu swoich praw, ktoś mi kiedyś powiedział, Joanna, słuchaj, swoich spraw trzeba po prostu pilnować i przypominać, a jeżeli to jest kwestia taka mega ważna, no to na takiej zasadzie właśnie działam.
1: Pani wiceprzewodnicząca, oprócz tego, że tak jak pani powiedziała, że startowała pani z tego osiedla i składała konkretne obietnice i deklaracje dla mieszkańców tego osiedla, że zrobi wszystko, żeby życie na tym osiedlu było jeszcze bardziej komfortowe i takie, a przestrzeń wokół przyjazna, to tak jak pani wspomniała, wpisywała się pani i podpierała się w swojej kampanii wyborczej tym, co było w programie Lewicy i kandydata na prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, Lepszy Włocławek 2.0. Co właśnie z tych takich dużych obietnic, które wpłyną na rozwój całego miasta i wszystkich mieszkańców, udało się pani zdaniem zrealizować? Co pozostanie taką obietnicą nie do końca, póki co, po tych 2 latach, mającą szansę na realizację?
0: Może takimi fragmentami osiedla Kazimierza Wielkiego, bo

0: to jest osiedle mocno zróżnicowane, począwszy od osiedla przy Tamie. Tutaj mieszkańcy bardzo oczekiwali na plac zabaw dla dzieci. Trzykrotnie podejmowaliśmy, ja osobiście dwa razy angażowałam się w budżet obywatelski. Wcześniej mieszkańcy, nie udało się, ale jednak te głosy gdzieś tam poszły w eter i za kolejnym razem tu, no nie mogę powiedzieć, że we współpracy z mieszkańcami, ale ta obywatelskość została, może tak to powiem, uruchomiona i udało się w budżecie obywatelskim i ten plac zabaw będzie dla mieszkańców ulicy Płockiej przygotowany. W przyszłości oczywiście, bo jeszcze do realizacji trochę trzeba. Podobnie jest z placem zabaw przy ulicy Barskiej i Żytniej. Jest to projekt, który jest rozpisany na 2 lata, pod koniec roku. Myślę, ruszy ta, bo jest, projekt już jest, ruszy procedura wyłonienia wykonawcy. Na Rybnicy też głos obywatelski, co mnie bardzo cieszy, bo też rozmawiałam z mieszkańcami, że ten plac zabaw przygranicznej 20 będzie, mam nadzieję, w tej kadencji zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe, co mi bardzo zależało, pamiętam jak kandydowałam do Rady w 2014 roku, co nie udało mi się wtedy tą radną zostać, na Rybnicy mieszkańcy zgłaszali wtedy już potrzebę kanalizacji. Trudno zrobić kanalizację, kiedy no nie ma jeszcze tej infrastruktury takiej ostatecznej, a więc przygotowany jest w tej chwili projekt remontu ulicy Rybnickiej, łącznie z chodnikiem, gdzieś ze ścieżką rowerową, no i do tego dojdzie.
1: Mam to duża sprawa dla
0: bardzo,
1: mieszkańców
0: bardzo
1: tego
0: duża
1: osiedla.
0: Sprawa. Piękne osiedle, ale taka, no, wydawałoby się podstawowa kwestia, jak kanalizacja gdzieś pozostaje z tyłu. Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o takie większe sprawy? Myślę, że ulica Papieżka, właściwie ta ulica nie ma jeszcze nazwy, bo to jest taki łącznik między ulicą Papieżka, alejami Kazimierza Wielkiego, kilometrowy odcinek z chodnikiem, drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową za przeszło 11 milionów, z czego połowa to są środki przeszło po was z zewnątrz, a więc to jest takie uruchomienie komunikacyjne dla tej strefy no biznesowej, nazwijmy. Więc to, co jeszcze? Chodnik przy ulicy Zielnej, ładnie wyremontowany, ścieżka rowerowa od ulicy Habrowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, do alei jest również nowa nawierzchnia. No troszeczkę jest. No i to moje oczko w głowie, jeśli tak to mogę powiedzieć, bo ja tam, jeśli mam trochę czasu, to idę sobie pobiegać, to jest jezioro Grzywno. Mm-hmm. I już wyłoniony jest wykonawca, środki, wszystkie środki ze tak zwanych Szwajcarów, to pokazuje jak pan prezydent Kukucki i jego ekipa, bo przecież nie my radni, my możemy tylko sygnalizować, co byśmy chcieli tam, żeby było. Natomiast no, to jezioro będzie wyglądało i obszar po prostu pięknie. Zachowaniem tych walorów, które ma, jak w największym stopniu.
1: I ta inwestycja też jeszcze w tej kadencji na
0: tak,
1: pewno powstanie.
0: Tak, ja myślę, że w tym roku się ruszy.
1: Ruszy, ale ja mówię o zakończeniu prac. Jak widać, no nie wszystkie prace kończą się w terminach. To widać na załączonym obrazku, wystarczy wyjść chociażby z naszej siedziby, ten przedłużający się ciągle remont zielonych terenów Śródmieścia, ulica 3 Maja. Miało być
0: no miasto
1: tak,
0: jest rozkopane, można powiedzieć.
1: Jest rozkopane, miało być
0: ale
1: tak pięknie.
0: Ale to jest takim i będzie, panie redaktor, będzie pięknie.
1: Ale w tej chwili są duże utrudnienia. Wszyscy liczą na to, że jednak no, już za chwilę to się skończy. To były też jedne z obietnic tego prezydenta i ekipy radnych, która zasiada w tej chwili w Radzie Miasta, prawda? Zmiana oblicza tej najstarszej części miasta.
0: Tak. To wiele, wiele lat temu, gdzieś można mówić kolokwialnie, wiele, wiele lat temu przespaliśmy pewien ten proceduralny czas, kiedy można było więcej zrobić. W tej chwili to jest też jeden z filarów, przywrócić Stare Miasto mieszkańcom. Nowe mieszkania pod tani wynajem. Tutaj ten cały, jeśli mogę powiedzieć, no kwadrat to nie do końca, ale między Żabią, Brzeską, Cyganką powstanie 106 mieszkań łącznie na wynajem. Róg ulicy Tumskiej i 3 Maja, 69 mieszkań

0: na tani wynajem, tak? Nie mówię już o trzecim etapie celulozowej, bo to nie wpisuje się w Stare Miasto. A więc UNERW, 3 maja UNERW-em, także jak pan prezydent ładnie to podzielił na takie 4 fragmenty tej ulicy, no i połączenie tych zielonych terenów z Parkiem Łokietka, no to będzie pięknie po prostu.
1: Wszyscy czekają jedynie z niecierpliwością,
0: mogę, tak, jedynie mogę powiedzieć i poprosić mieszkańców o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo takiego boomu modernizacyjno-inwestycyjnego Włocławek nigdy nie przechodził. I może tylko powiem że, o liczbie, że 415 milionów to są inwestycje. 274 to są środki z zewnątrz. I ktoś może powiedzieć, że miasto się zadłuża, no ale jeżeli jest możliwość sięgnąć po te pieniążki i wyłożyć przy tym część swoich, no to mniejsze inwestycje muszą poczekać, a zrobić to, co można kosztem środków zewnętrznych. Tak jakby choćby przygotowywany tunel pod ulicą Wieniecką. No to jest gigantyczna sprawa. To jest przeszło 100 milionów.
1: Ponad 100 milionów.
0: Tak, i mamy nadzieję, że pod koniec tego roku łopata zostanie wbita, ale trzeba jeszcze ulice, które przejmą ruch. Po tej ulicy no, trzeba przygotować, tak? Także to, tak to wygląda.
1: To pokazuje, że to przemyślana bardzo inwestycja,
0: bardzo, tak.
1: Żeby była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Mieszkańcy są wyrozumiali, czekają.
0: No, także jeszcze troszeczkę prosimy. Mamy świadomość, że jest ciężko, że jest ciężko.
1: Proszę powiedzieć w kilku słowach, gdyby miała podsumować pani swoje 2 lata w Radzie Miasta w tej kadencji.
0: Ja ogólnie bardzo się cieszę, że jestem radną i to, że jest to druga kadencja, gdzieś tej mojej radości absolutnie nie zmienia. Nadal chcę pracować tak jak pracuję i tak jak powiedziałam, różnymi metodami. Bardzo dobrze mi się współpracuje z moimi kolegami, koleżankami z klubu największego w Radzie. Jesteśmy z różnych środowisk, mamy różne spojrzenia, często sprzeczamy się, ale tak naprawdę na samym końcu jest ta wizja najlepszych rozwiązań. No i koalicja stabilna, sprawdzona, nie powoduje chaosu w Radzie, nerwowej atmosfery. Mamy również różne zdania. Tak, my jako lewica jesteśmy tutaj bardziej socjalnie, społecznie, ale znajdujemy wspólny mianownik.
1: To udaje się wypracować kompromis.
0: Udaje się. No chyba widać. Także nawet jeżeli jakieś zewnętrzne różnice zdań się pojawiają, to one są dogadane i pracujemy dla Włocławka dalej.
1: Dziękuję bardzo pani za to krótkie podsumowanie. Dziękujemy państwu za uwagę. Przypomnę tylko, Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli

Te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mopsy, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany, usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy, nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom, tylko jeżeli są to koty domowe, niewychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz. A jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu. A jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy. Brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie. Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia.

Cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje tam, gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której dolewamy wodę, wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i
w razie potrzeby na

0: swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić za wlane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład nie daj Boże po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzone wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barni. Oto Barni. Około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wocławek. Barni przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barni jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barni to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barni zarejestrowany jest pod numerem GW/267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jedno

jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w

łamane na 36, łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myśl. Bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być

0: szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja, mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addens, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
2: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
3: Jaka powinna być muzyka na weselu według Pana?
2: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
3: Domyślam się, że był Pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
2: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników.

0: silników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
2: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
2: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
2: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
2: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
2: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna, lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
3: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca czato pewnych problemów.
5: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to
1: powiedział. Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasoli możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wy byście się dobrze bawili.

0: Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Wrocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, można powiedzieć, sprzyja temu

0: kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych. Także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
0: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Wrocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Wrocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Wrocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Wrocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Wrocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Wrocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Wrocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości. ilości bardzo dużej.

0: większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
2: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
3: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
4: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
3: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych. Czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem, te kąpieliska tam, gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętajmy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody, schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
4: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
3: Dokładnie, jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
1: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
5: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
4: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
5: Nie pływamy i trzeba przestrzegać regulaminu.
4: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
5: Skuter.
6: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
7: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
5: Jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.

0: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
1: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
2: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
3: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
4: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
5: Że na przykład jak są, że jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
0: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
5: Lub poinformować służby.
0: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
5: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
0: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
2: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
0: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
2: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
6: Sprzęty.
0: Jakie sprzęty ci się podobały?
6: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
0: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
7: Że nie mogą być głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
8: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
0: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
9: Zadzwonić pod numer alarmowy.
8: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
0: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
9: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
8: Jak pokazywali różne style pływania.
0: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
10: Sprzęt.
0: Jaki?
10: Może jak to się nazywa?
0: Skutery?
10: No, skutery mam.
11: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak ktoś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
12: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną

0: gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka

0: zabawka, będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
1: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić Fizjoekspert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także każdy z nas na swój sposób jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować jeszcze lepiej.
1: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
4: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Wrocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
4: Szanowni Państwo,

0: Na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze, oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło. I zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie. A do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Wocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Wocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Wocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z

0: Bo Niewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
1: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
2: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
1: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
2: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
1: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
0: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
3: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
2: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
3: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
2: Właśnie, jaka muzyka była?
3: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych ran, kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są już wesele, tak?
2: A poprawiny? Były poprawiny?
3: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
2: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
3: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
0: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
2: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet? Czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, wajpu?
4: Raczej to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jak

0: są goście na weselu, tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowywujemy się, staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
1: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też jak muzykę poważną jak najbardziej.
2: Jak zachęcić obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca czato pewnych problemów.
1: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym
3: to... Pierwsze miejsce zdobył Adrianek, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść na hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem wskoczyć.

0: im do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
1: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
0: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
2: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
1: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać regulaminu.
1: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
6: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
1: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
6: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
7: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
6: Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
1: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
7: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.
1: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
7: Nie, chyba.
6: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
1: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
8: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
1: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
8: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
9: Sprzęty.
1: Jakie sprzęty ci się podobały?
9: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
1: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
10: Że nie można robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
11: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
1: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
12: Zadzwonić pod numer alarmowy.
11: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
12: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
11: Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
13: Sprzęt.
1: Jaki?
13: Jak to się nazywa?
1: Skutery?
13: No, skutery mam.
14: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać.

0: No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
1: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom poziom glukozy w krwiobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje.

0: i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym się wiąże, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na
1: Wyjaśnimy,
0: czynniki pierwsze
1: tak.
0: i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotironinę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
1: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
0: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
1: Czyje się wówczas też?
0: to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: Tak.
0: zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas, tak? A to
0: Dokładnie.
1: też niewątpliwie wpływa
0: Tak jest, tak jest. No
1: na
0: oczywiście
1: kilogramy.
0: to, co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak? Ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku
1: Więc
0: niedoczynności,
1: zatrzymujemy wodę.
0: tak, w przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak? Mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów.

0: Natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest, jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski,
1: tak.
0: Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii, tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czyli czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy
0: To wtedy na
1: wiemy.
0: podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest na czczo, jak i po godzinie, jak i po dwóch, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby
1: Insuliny.
0: móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: Tak jest, tak
1: mamy
0: jest.
1: wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak? Odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też
1: To
0: żadnych
1: w każdej
0: rekomendacji.
1: sytuacji powinna
0: Dokładnie,
1: bazować na produktach
0: dokładnie,
1: nieprzetworzonych, tak?
0: dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj jest zdrowego żywienia, więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Jakby nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Co
0: Okej.
1: jest najważniejsze
0: Tak,
1: w tej
0: znaczy.
1: skutecznej redukcji masy
0: Tak.
1: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to
1: Czy
0: sobie.
1: dieta, aktywność, leczenie
0: No
1: coś
0: to.
1: ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby
0: Tak.
1: ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: Tak
1: tak?
0: jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te braki.
0: Dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudność z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: no
0: tak?
1: Tak,
0: Bo spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem prawie, że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz.
1: jest bardzo
0: To jest
1: istotne,
0: bardzo.
1: masa mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych nazwach,
1: o lekach
0: nie mówimy,
1: nie wspominamy.
0: Nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest
0: składnik
1: leku.
0: Tak, związek, o tak powiemy,
1: związek
0: tak,
1: chemiczny.
0: Tak, zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze, oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc powiedzmy sobie z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Ubrania biurowe również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej

0: pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
1: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
0: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
2: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
0: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
2: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
2: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
3: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie. A do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
2: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających.

Czerwcowa sesja Rady Miasta Wrocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Wrocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Wrocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławek za 2025 rok.

0: Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
1: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej, za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
2: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
2: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kokuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addens, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
4: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
5: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
4: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca, to chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
5: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
4: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może

0: w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
2: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
2: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
2: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych ran, kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
2: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
2: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego vibe'u?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
3: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręcza to pewnych problemów.
5: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to powiedział.
1: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wy byście się dobrze bawili.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową z moją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
6: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
6: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
7: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład, jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
2: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
7: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.
2: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
7: Nie, chyba.
6: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
2: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
5: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
2: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
5: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
2: Jakie sprzęty ci się podobały?
5: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
2: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
8: że nie mogą robić kupić żeton. Na przykład poza wskazanymi jakby drogami w dół.
9: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
2: Okej, okay. A gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
9: Zadzwonić pod numer alarmowy. Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
2: Okej, okay. A co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
9: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
10: Jak pokazywali różne style pływania.
2: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
10: Sprzęt.
2: Jaki?
10: Te, może jak to się nazywa?
2: Skutery?
10: No, skutery mam.
11: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
0: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede

0: wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwiobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
0: czyje się wówczas też?
1: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak, oczywiście tempo przemiany materii spada,
0: tak.
1: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała, dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy, nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak, sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak. Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
0: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
1: dokładnie.
0: Tak? A to też niewątpliwie wpływa
1: tak jest.
0: No,
1: oczywiście
0: kilogramy.
1: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna, więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów. Tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
0: Zatrzymujemy wodę.
1: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak? Mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
0: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Mhm. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
1: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
0: No właśnie.
1: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większej ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo

0: podobnie. Pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie
1: Najprostsze,
0: przekąski,
1: tak.
0: tak. Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii,
1: Energii
0: tak?
1: na
0: Glukozy.
1: krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium,
0: Tak,
1: tak?
0: oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy
0: To wtedy
1: wiemy.
0: na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby
1: Insuliny.
0: móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: Tak jest, tak
1: mamy
0: jest.
1: wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii spożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I

0: I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak? Odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też
1: To
0: żadnych
1: w każdej
0: rekomendacji.
1: sytuacji powinna
0: Dokładnie,
1: bazować na produktach
0: dokładnie,
1: nieprzetworzonych, tak?
0: dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, jakby nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Co
0: Okej.
1: jest najważniejsze w
0: Tak,
1: tej
0: znaczy,
1: skutecznej redukcji masy
0: tak.
1: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to
1: Czy
0: sobie.
1: dieta, aktywność, leczenie
0: No
1: coś
0: to.
1: ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby
0: Tak.
1: ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: Tak
1: tak?
0: jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te braki.
0: Dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest. Oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy, może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: No
0: tak?
1: tak,
0: Bo
1: bo.
0: spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście, jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, a tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz
1: jest bardzo
0: to jest
1: istotne, masa
0: bardzo.
1: mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności,

0: to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
1: O
0: nazwach, nie
1: lekach nie
0: mówimy,
1: wspominam.
0: nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik
0: Składnik,
1: leku.
0: Tak, związek, o tak powiemy,
1: związek chemiczny,
0: tak. Zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze, oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado, to my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach.

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić Fizjoekspert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym Kupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla państw obsługi muzealnej, także każdy z nas na swój sposób jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania

0: z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
1: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, można powiedzieć, sprzyja temu

0: Wiesz, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
0: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie. A do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości. większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego spoglądają przedstawiciele

0: Wedle Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
1: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
0: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili Kapela spod Kowala, Ad Dance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
2: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
3: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
2: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca, to chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
3: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
2: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
0: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
4: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
4: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
4: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
4: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
4: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda?

0: byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
2: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
2: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
4: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
3: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem na stronę zacza to pewnych problemów.
4: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak
1: bym to powiedział. Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasoli możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wy byście się dobrze bawili.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych. Czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem, te kąpieliska tam, gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie, jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową, swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać regulaminu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
6: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
6: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
7: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
6: Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
2: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
7: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.
2: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
7: Nie, chyba.
6: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
2: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
5: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
2: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
5: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
2: Jakie sprzęty ci się podobały?
5: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
2: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
5: Że nie mogę robić głupich rzeczy, na przykład poza

0: wskazanymi jakby drogami w dół. Że
1: nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
2: Okej, okay. A gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
0: Zadzwonić pod numer alarmowy.
1: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
2: Okej, okay. A co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
0: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
1: Jak pokazywali różne style pływania.
2: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
3: Sprzęt.
2: Jaki?
3: Te, może jak to się nazywa?
2: Skutery?
3: No, skutery mam.
4: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak ktoś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
5: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku, godzina 10, w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy
0: wyjaśnimy,
1: na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i tyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcemy powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwijać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
0: czuję się wówczas też.
1: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak, oczywiście tempo przemiany materii spada,
0: tak.
1: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
0: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
1: dokładnie.
0: Tak? A to też niewątpliwie wpływa.
1: Tak jest.
0: No oczywiście kilogramy.
1: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna, więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej.

0: sportowej, tak? Ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie. Czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku
1: Więc
0: niedoczynności.
1: zatrzymujemy wodę.
0: Tak, w przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak? Mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większej ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie
1: Najprostsze,
0: przekąski,
1: tak.
0: tak. Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii,
1: Energii
0: tak?
1: na
0: Glukozy.
1: krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czyli, czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium,
0: Tak,
1: tak?
0: oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już

0: samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj, mówiąc o insulinooporności, jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych
1: to w
0: rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie, dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie. Takie miało być moje kolejne pytanie. Co
0: Okej.
1: jest najważniejsze
0: Tak.
1: w tej

0: skutecznej redukcji masy ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy.
1: Tak, to
0: Czy
1: sobie.
0: Dieta, aktywność, leczenie.
1: No
0: coś
1: to...
0: ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby
1: Tak.
0: ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
1: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
0: Musimy dostarczać hormony,
1: Tak
0: tak?
1: jest, dokładnie,
0: Uzupełniać te braki.
1: dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy prowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
0: No
1: tak?
0: tak,
1: Bo,
0: bo...
1: spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, a tak minimalnie, że tak powiem prawie, że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
0: A
1: też
0: to
1: nasz.
0: jest bardzo
1: To jest
0: istotne,
1: bardzo.
0: masa mięśniowa.
1: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
0: To jest nazwa niehandlowa.
1: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
0: O
1: nazwach,
0: lekach
1: nie
0: nie
1: mówimy,
0: wspominam.
1: nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
0: To jest składnik
1: Składnik,
0: leku.
1: Tak, związek, o tak powiemy,
0: związek
1: tak,
0: chemiczny.
1: tak,
0: Tak,
1: tak, zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze, oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przyjmować

0: indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym. Tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado, to my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego. Więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27.

0: świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono nagrodę marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
1: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
0: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
3: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny,

0: w Pinchacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinchacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa.

0: Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
1: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
2: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
1: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
2: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
1: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
0: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
3: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
2: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
3: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
2: Właśnie, jaka muzyka była?
3: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych ran, kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
2: A poprawiny? Były poprawiny?
3: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
2: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
3: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
0: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
2: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko przykład wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego vibe'u?
4: Raczej to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również w okolicy gór.

0: więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu, tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowywujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna, lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
1: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też jak muzykę poważną jak najbardziej. Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca czato pewnych problemów.
2: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to powiedział.
3: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie, byście się dobrze bawili. I...

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam, gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie

0: tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
1: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
0: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
2: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
1: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać regulaminu.
1: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
6: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
1: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
6: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
7: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
6: Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
1: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
7: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.
1: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
7: Nie, chyba.
6: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
1: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
8: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
1: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
8: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
9: Sprzęty.
1: Jakie sprzęty ci się podobały?
9: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
1: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
10: Że nie można robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
11: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
1: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
12: Zadzwonić pod numer alarmowy.
11: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
12: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
11: Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
13: Sprzęt.
1: Jaki?
13: te, jak to się nazywa?
1: Skutery?
13: No, skutery mam.
14: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też

0: że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i to trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę. Trzeba uważać, no i nie wypływamy zbyt daleko, i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
1: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje.

0: i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
1: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
0: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
1: czyje się wówczas też?
0: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: tak.
0: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane jakby z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy, nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak, sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak, jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas, tak? A to
0: Dokładnie.
1: Też niewątpliwie wpływa
0: tak jest, tak jest.
1: No
0: na
1: oczywiście kilogramy.
0: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak? Mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów.

0: Natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest, jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski,
1: tak.
0: Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk
1: energii,
0: tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czyli, czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy
0: to wtedy
1: wiemy.
0: na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest na czczo, jak i po godzinie, jak i po dwóch, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość.

0: insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie, będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy, żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak? Odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, jakby nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Okay. Co jest najważniejsze
0: tak,
1: w tej skutecznej redukcji masy ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to sobie...
1: Czy dieta, aktywność, leczenie? No, coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony, tak?
0: Tak jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te
0: dokładnie,
1: braki.
0: Dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy prowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową.
1: No tak,
0: bo spadek

0: masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to, to bym powiedział, że rzeczywiście, jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: a
0: też
1: to
0: nasz...
1: jest bardzo istotne,
0: to jest bardzo...
1: masa mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu, przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych nazwach, nie mówimy.
1: Nie
0: wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik.
0: Składnik,
1: leku.
0: Tak, związek, o tak powiemy.
1: Związek
0: tak,
1: chemiczny.
0: Tak, zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej. Tak. I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado, to my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia.

0: Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
2: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
2: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie. A do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
3: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i inwestycji.

0: inwestycjach i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
1: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Wrocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Wrocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Wrocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Wrocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej, za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
2: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz, i to jest dla nas niedopuszczalne.
2: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
4: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
5: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
4: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
5: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
4: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem przeważnie takich bardziej

0: Indyjskich. No, one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
2: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
2: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
2: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są już wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
2: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
2: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również w okolicy gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu, tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie grał się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
3: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem na stronę zacza to pewnych problemów.
5: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to
1: powiedział. Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wyjebyście się dobrze.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową z moją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza...

0: jezioro, tak dalej.
1: Nauczyłeś mu się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
0: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
0: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
1: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
0: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
3: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jak są, że jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
2: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
3: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
0: Lub poinformować służby.
2: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
3: Nie, chyba.
0: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
2: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
1: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
2: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
1: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
0: Sprzęty.
2: Jakie sprzęty ci się podobały?
1: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
2: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
4: Że nie mogę robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami w dół.
5: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
2: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
4: Zadzwonić pod numer alarmowy.
5: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
2: Okej. A co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
4: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
5: Jak pokazywali różne style pływania.
2: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
6: Sprzęt.
2: Jaki?
6: Jak to się nazywa?
2: Skutery?
6: No, skutery mam.
7: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak ktoś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
8: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób

0: powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
1: czyje się wówczas też.
0: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: tak.
0: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z, jakby z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy, nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas, tak?
0: Dokładnie.
1: To też niewątpliwie wpływa
0: tak jest, tak jest.
1: No,
0: na
1: oczywiście
0: kilogramy.
1: To,
0: co, tak, to co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak? Ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie. Czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy, wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie. Pojawia

0: się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski,
1: tak.
0: Tak. Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii, tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii i spożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie jeśli ta dieta staje się

0: się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak? Odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też
1: To
0: żadnych
1: w każdej
0: rekomendacji.
1: sytuacji powinna
0: Dokładnie,
1: bazować na produktach
0: dokładnie,
1: nieprzetworzonych, tak?
0: dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie, czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, jakby nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Co
0: Okej.
1: jest najważniejsze w
0: Tak,
1: tej
0: znaczy,
1: skutecznej redukcji masy
0: tak.
1: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to
1: Czy
0: sobie.
1: dieta, aktywność, leczenie
0: No
1: coś
0: to.
1: ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby
0: Tak.
1: ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: Tak
1: tak?
0: jest,
1: Uzupełniać te braki.
0: dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy, może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: No
0: tak? Bo
1: tak, bo.
0: spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście, jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to jest
0: nasz.
1: bardzo
0: To jest
1: istotne, masa
0: bardzo.
1: mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej w tej sytuacji.

0: depresji, o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
1: O
0: nazwach, nie
1: lekach nie
0: mówimy, nie
1: wspominamy.
0: wspominamy.

0: Natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek,
1: To jest składnik
0: składnik,
1: leku.
0: tak, związek, o tak powiemy,
1: Związek chemiczny,
0: tak,
1: tak.
0: zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak. I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż
1: Mniej.
0: potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić.
1: Poradzić.
0: I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców.

0: owoców, prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
1: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
0: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
1: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
0: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje

0: są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego, spoglądają przedstawiciele klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
2: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz, i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kokuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili Kapela spod Kowala, Ad Dance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
3: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
4: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
3: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
4: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
3: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
5: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
4: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych jeszcze, nie w salach, ale gdzieś tam właśnie

0: W takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
1: W stodołach, w domach. I też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
0: Właśnie, jaka muzyka była?
1: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
0: A poprawiny? Były poprawiny?
1: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
0: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
1: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
2: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
3: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
0: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet? Czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
3: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowywujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
4: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
0: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca czato pewnych problemów.
4: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak.
2: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy,

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać regulaminu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
6: I jak nie umiemy pływać, żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
6: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
7: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
2: Właśnie, co?

0: trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
1: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać
0: Okej,
1: lub poinformować służby.
0: co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
1: Nie, chyba. Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
0: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
1: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy.
2: Dobra.
1: Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
0: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
1: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
0: Jakie sprzęty ci się podobały?
1: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
0: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
1: Że nie mogę robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi jakby drogami w górę. Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
0: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
1: Zadzwonić pod numer alarmowy. Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
0: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
1: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali. Jak pokazywali różne style pływania.
0: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
2: Sprzęt.
0: Jaki?
2: To, może jak to się nazywa?
0: Skutery?
2: No, skuter mam.
3: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
4: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwiobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy
0: wyjaśnimy,
1: na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotironinę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, on to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcemy powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwijać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
0: czuję się wówczas też.
1: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak, oczywiście tempo przemiany materii spada,
0: tak.
1: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach,

0: że samo w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
0: dokładnie.
1: Tak? A to też niewątpliwie wpływa
0: tak jest.
1: No,
0: oczywiście
1: kilogramy.
0: To, co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy, wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Mhm. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są, powiedzmy, słodkie przekąski.
1: Tak.
0: Najprostszy taki, powiedzmy, zastrzyk energii, tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy.

0: ciała, tak, czyli czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj, mówiąc o insulinooporności, jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić, zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik. Tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak? Odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych
1: W każdej
0: rekomendacji.
1: sytuacji powinna
0: Dokładnie,
1: bazować na produktach
0: dokładnie,
1: nieprzetworzonych, tak?
0: dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku.

żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, jakby nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób

0: aktywność fizyczna, tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Co
0: Okej.
1: jest najważniejsze
0: Tak,
1: w tej
0: znaczy,
1: skutecznej redukcji masy
0: tak.
1: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to
1: Czy
0: sobie.
1: dieta, aktywność, leczenie
0: No
1: coś
0: tu.
1: ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby
0: Tak.
1: ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: Tak
1: tak?
0: jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te braki.
0: Dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: No
0: tak?
1: tak,
0: Bo
1: bo.
0: spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście, jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, a tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz.
1: jest bardzo
0: To jest
1: istotne, masa
0: bardzo.
1: mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
1: O
0: nazwach, nie
1: lekach nie
0: mówimy, nie
1: wspominamy.
0: wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik
0: Składnik,
1: leku.
0: tak, związek, o tak powiemy,
1: Związek chemiczny,
0: tak.
1: tak.
0: Zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż
1: Mniej.
0: potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić.
1: Poradzić.
0: I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przyjmować indeksem glikemicznym.

0: chemicznym, ratunkiem glikemicznym. Tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado, to my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego. Więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o

0: komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Wrocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
0: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
3: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli

0: chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej, za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz, i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania.

0: Kłania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
1: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
2: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
1: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca, to chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
2: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
1: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
0: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
3: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
2: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
3: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
2: Właśnie, jaka muzyka była?
3: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
2: A poprawiny? Były poprawiny?
3: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Nie. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
2: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
3: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
0: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
2: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko ciężko wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego wajpu?
4: Raczej to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski.

0: Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu, tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna, lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
1: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też jak muzykę poważną jak najbardziej.
2: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem na stronę zacza to pewnych problemów.
1: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to powiedział.
3: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wy

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska tam, gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie.

0: zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
1: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
0: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową z moją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
2: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
1: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
1: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
4: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
1: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
4: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
1: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
5: Lub poinformować służby.
1: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
5: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
1: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
6: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
1: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
6: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
5: Sprzęty.
1: Jakie sprzęty ci się podobały?
5: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
1: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
7: Że nie można robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
8: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
1: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
9: Zadzwonić pod numer alarmowy.
8: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej. A co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
9: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
8: Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
10: Sprzęt.
1: Jaki?
10: te, jak to się nazywa?
1: Skutery?
10: No, skutery mam.
11: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się

0: mu stać. Po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Na przykład, jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
1: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanki mięśniowych.

0: tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i triiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
1: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
0: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
1: czyje się wówczas też?
0: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: tak.
0: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane jakby z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
0: dokładnie.
1: Tak? A to też niewątpliwie wpływa
0: tak jest, tak jest.
1: No na
0: oczywiście
1: kilogramy.
0: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna, więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy, wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi.

0: do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak? Mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów. Natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Mhm. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski.
1: Tak.
0: Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii, tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czyli, czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy
0: To
1: wiemy.
0: wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulina

insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest na czczo, jak i po godzinie, jak i po dwóch, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę

0: z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
1: tak jest,
0: mamy
1: tak jest.
0: Wynik, tak?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
0: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
1: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy, żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
0: Wykorzystuje zapasy po prostu.
1: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
0: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
1: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, bo nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
0: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Okay. Co jest najważniejsze
1: tak,
0: w tej skutecznej redukcji masy ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
1: Tak, to sobie...
0: Czy dieta, aktywność, leczenie?
1: No,
0: coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, tak, aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
1: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
0: Musimy dostarczać hormony, tak?
1: Tak jest, dokładnie.
0: Uzupełniać te
1: dokładnie,
0: braki.
1: Dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy prowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
0: no tak?
1: Bo spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście

0: jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz.
1: Jest bardzo
0: To jest
1: istotne,
0: bardzo.
1: masa mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych nazwach, nie mówimy, nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik,
0: składnik
1: leku.
0: Tak, związek, o tak powiemy.
1: Związek
0: Tak,
1: chemiczny.
0: Tak, zgadza się oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro

0: agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
2: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
3: Jaka powinna być muzyka na weselu według Pana?
2: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć.

0: powiedzieć i same nogi rwą się do tańca, to chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
1: Domyślam się, że był Pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
0: Myślę, że te wesela obecne no, pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
2: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
3: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
1: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
3: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
1: Właśnie, jaka muzyka była?
3: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są już wesele, tak?
1: A poprawiny? Były poprawiny?
3: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Nie. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
1: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
3: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
2: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
1: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego wajpu?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych, natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu, tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
1: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem na stronę zacza to pewnych problemów.
5: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży.
2: Pierwsze miejsce zdobył

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wy byście się dobrze bawili.

0: Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrody Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie

0: przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
2: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Wrocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
2: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Wrocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Wrocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Wrocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
3: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
4: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Wrocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną.

0: ponad 79 milionów złotych. Przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej, za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego, spoglądają przedstawiciele klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
2: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz, i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kokuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z Policją i Strażą Pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
3: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy, i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
4: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
3: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder, i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
4: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
3: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową z moją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo.